0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach, dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julia.

Spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

0: eteru w Meloradia Olsztyn.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
1: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
3: Halo, halo, jak się miewacie, drodzy Melo słuchacze? Aga Wiśniewska z tej strony, zapraszam Was na magazyn reporterów Melo Radia z Olsztyna. Już za chwilę na naszej antenie będzie kulturalnie, a to za sprawą spektaklu pod tytułem Krzyżacy, który ponownie można oglądać na scenie Teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie. To spektakl, który miał premierę na początku tego roku i teraz po dłuższej przerwie właśnie na deski dużej sceny powrócił. Dlaczego warto się na niego wybrać? O tym będą nam opowiadali artyści, którzy właśnie ten spektakl stworzyli. Na początek kilka słów od dramaturszki spektaklu Izbel Szetrawskiej.
4: Myślę, że można powiedzieć, że Krzyżacy są utożsamieni z Niemcami, ale od tego nie da się uciec, tego się nie da uniknąć. Powieść Sienkiewicza powstawała w bardzo konkretnym momencie historycznym. Pośrednio nawiązuje do Bismarcka, do Kulturkampfu, oczywiście do tego jeszcze mamy kontekst filmu Aleksandra Forda, w związku z czym, który tu był ewidentnie wymierzony w historię II wojny i w niemiecki nazizm, w związku z czym my od tych kontekstów nie uciekamy, oczywiście, że do nich nawiązujemy, natomiast myślę, że też zbyt prostym byłoby chyba stwierdzenie, że to jest o stosunkach polsko-niemieckich, nie, ja bym tak nie powiedziała. Powiedziałam, że to jest spektakl bardzo formalny, to jest spektakl rytmiczny, muzyczny, zresztą tak jak zawsze jest u Jana Klaty, w którym jest wyciągnięta sama esencja tekstu Sienkiewicza i duch tego tekstu. Natomiast przede wszystkim zachowane są te wątki, które są najważniejsze naszym zdaniem. Będą oczywiście te ikoniczne sceny, na które wszyscy czekają, czyli Muć jest, czyli Dwa nagie miecze, czy też Kto wam to uczynił, i Juran ze Spychowa z wypalonym okiem i z wyrwanym językiem. Oczywiście, że tak, ale też podczas pracy nad tekstem, podczas adaptacji tekstu wspólnie z reżyserem zastanawialiśmy się i dyskutowaliśmy długo o tym, co ten tekst tam mówi dzisiaj. I na przykład rozmawialiśmy sporo o honorze rycerskim, jak dzisiaj postrzegamy, co jest honorowe, niehonorowe. Czy na przykład taki mój ulubiony wątek, to znaczy wątek taki ojcowsko-dziecięcy, tak bym to nazwała, stosunków między rodzicami a dziećmi, ile jesteśmy w stanie dla własnych dzieci poświęcić. No my tu mamy tak naprawdę de facto cztery pary ojcowsko-dziecięce, to znaczy Danusię i Juranda ze Spychowa, Jagienkę i Zycha ze Zgorzelic, Zygfryda i Rodgiera, to jest ta para krzyżacka, ojciec-syn, no i Maćko z Bogdańca i Zbyszko z Bogdańca, gdzie Maćko jest oczywiście stryjem Zbyszka, ale jest taką figurą ojcowską i to bardzo, bardzo wyraźnie się w tym tekście wybija. Myślę, że w spektaklu zostało znakomicie wykorzystane, bo u Sienkiewicza to jest jednak taki powtarzalny wątek w Krzyżakach, o którym my nie pamiętamy, bo pamiętamy o bitwie, pamiętamy o tych takich najsłynniejszych scenach, pamiętamy o intrygach krzyżackich, pamiętamy o tym kontekście polityczno-historycznym, a tutaj myślę, że w tym wątku właśnie rodziców i dzieci, czy właściwie ojców i dzieci, bo to są sami ojcowie, dużo jest właśnie takich tematów zupełnie współczesnych, znaczy nie wiem, zastanowienia się na tym, ile jesteśmy w stanie dla tych dzieci poświęcić, jaki świat im zostawimy po sobie, co zrobimy, żeby te przyszłe pokolenia miały lepiej niż my i tak dalej, i tak dalej. To, że to jest w tym kontekście powieści Sienkiewicza historycznej dotyczącej średniowiecza, my tego też nie uroniliśmy, dlatego że jest bardzo dużo takich wątków, gdzie oczywiście my jesteśmy świadomi tego, co się wydarzyło w XX wieku. I świadomi jesteśmy tego, jakimi różnymi i jednocześnie mitami, ale też stereotypami, uprzedzeniami narosły stosunki polsko-niemieckie, obrosły, ale z drugiej strony no, nie uciekamy od tego, nie wykrzywiamy, myślę, tego, co Sienkiewicz chciał przekazać, ale zwracamy chyba też uwagę na to, jak uniwersalna jest ta powieść. My nie lubimy tak o niej myśleć, bo my cały czas mamy w głowie film i on jest taki no, mocny. mocno w tym średniowiecznym kontekście osadzony, ale to jest powieść, która może sprawiać pewną trudność młodemu pokoleniu ze względu na język, ale mimo wszystko te uniwersalność, te wartości w niej cały czas są.
1: Podobno się tego języka sienkiewiczowskiego jednak tutaj trzymacie.
4: Tak, trzymamy się. To znaczy ja powiem uczciwie, że ja nie przypominam sobie, to ja wprawdzie pierwszy raz pracuję w teatrze w takiej roli jako adaptatorka tekstu, współadaptatorka razem z Janem Klatą, ale ja nie przypominam sobie ani jednego spektaklu Jana Klaty, w którym on by, nie wiem, coś dopisywał, coś, nie wiem, zupełnie, nie wiem, zlecił dramaturgowi, żeby napisał zupełnie nową scenę. Nie, on się trzyma, absolutnie trzyma się, nie może powiedziałabym litery, ducha tekstu, który bierze na tapet, który zamierza zrealizować. I w tym przypadku, no oczywiście było dużo cięć. Było dużo cięć, dlatego że powieść jest obszerna, jest bardzo dużo wątków, nie da się tego przenieść na scenę, tak żeby nie zgotować widzom 12 czy 14 godzinnego spektaklu. To jest jednak bardzo obszerna powieść, ale jednocześnie oczywiście no, ten tekst został zachowany. To znaczy Sienkiewicz stworzył niesamowity język, dlatego że no, z braku oczywiście, no, tak trochę z braku, ale trochę też z tego, że średniowieczna polszczyzna byłaby po prostu dla ówczesnego, a już tym bardziej dla dzisiejszego odbiorcy nie zrozumiała byłaby ta polszczyzna. On stworzył taką mieszaninę troszkę archaizmów, troszkę swojego współczesnego języka i gwary góralskiej, którą fajnie wykorzystał. I my to zachowaliśmy, bo jest pewne piękno w tym języku. Jest w nim pewien taki, myślę, taki, on jest stylistycznie bardzo pociągający. On też pięknie brzmi, jak aktorzy go wypowiadają. Przy czym oczywiście zaznaczę, że no, tak jak to zwykle bywa w spektaklach Jana Klaty, one są jednak bardzo zrytmizowane i myślę, że piękno języka da się docenić, jak się ten spektakl obejrzy, ale jednak w pierwszym odruchu, ja myślę, że to jest spektakl w ogóle do obejrzenia na wiele razy, bo po pierwszym obejrzeniu przede wszystkim zwróci się uwaga na te kwestie wizualno-muzyczne.

0: Zachwytu w spektaklowi pod tytułem Krzyżacy w reżyserii Jana Klaty nie szczędził także zespół aktorski olsztyńskiego teatru, mówi Maciej Mydlak, aktor.
1: A myślę, że jeśli chodzi o tak zwanego widza, który chce teatru takiego, nie wiem, klasyczniejszego, że się tak wyrażę, to mogę jedynie powiedzieć, że parę osób było na próbie generalnej, które podejrzewałbym, że powiedzą, ojej, takie to nowoczesne, dlaczego i tak dalej, wyszły zachwycone po próbie generalnej. I myślę, że to dobrze, nie chwaląc dnia przed zachodem, dobrze wróży temu spektaklowi, a jest on rzeczywiście jakby konglomeratem stylów teatralnych. Od jakiejś komiksowości, od teatru, jak widzieli Państwo, tańczonego, skakanego, po naprawdę głęboko zagrane sceny, głęboko emocjonalne sceny. I to ten miks stylów, on funkcjonuje i to jest właśnie niesamowite, że to jakby trzyma się kupy, nie widać tutaj jakby zgrzytów pomiędzy scenami, które niejednokrotnie są w innej poetyce. Myślę, że to, co widzów bardzo może zaskoczyć, to rozmach, z jakim zostały zrealizowane wizualizacje w naszym spektaklu, bo czasami rzeczywiście pojawiają się u nas w spektaklach jakieś tam wyświetlanki na ekranach, ale to tutaj to jest naprawdę coś mega, bo obrazy są wyświetlane na wszystkich ścianach, białych ścianach sceny, na podłodze, na nas i są to naprawdę niesamowite wizualizacje, które w jakiś sposób chyba, myślę, dopowiadają pewien kontekst tego spektaklu. Dlatego, że jakby my zatrzymujemy się, powiedzmy, tutaj na tej relacji polsko-krzyżackiej z okresu bitwy pod Grunwaldem, prawda? A wizualizacje dają pewien nawias, który pokazuje szerszy kontekst tych relacji. Jest to pokazanie chyba naszych trudnych relacji, tych właśnie polsko-krzyżackich, aż po II wojnę światową, na przestrzeni wieków, tej naszej trudnej historii wzajemnej. Nie chcę spoilerować, ale w większości opierają się te wizualizacje na jakichś fragmentach filmów dokumentalnych, jak również bardzo fajnych projekcji plastycznych, które niesamowicie się wpisują tutaj w naszą akcję. Jak widzicie Państwo, nie ma tutaj scenografii, cała scenografia, wszystko co mamy za plecami jest tutaj wyświetlane.

0: Mówi aktorka Agnieszka Giza-Gradowska.
1: Jeżeli ktoś zna wizję i spektakl Jana Klaty, to wydaje mi się, że jak przyjdzie na Krzyżaków w naszej realizacji olsztyńskiej, to nie zawiedzie się. Tutaj jest dużo faktycznie projekcji, wizualizacji, muzyki, dźwięków, formy, ruchu i to wspaniale wkomponowuje taką historię, relację polsko-niemiecką. Są wątki miłosne, które tutaj gdzieś staraliśmy się pokazać. Trzymaliśmy się takiej klasyki, że miłość potrafi również przezwyciężyć zło i to wszystko jest. Sienkiewicz jest w 100%. Trzymamy się go, pilnujemy słowa. Janek nawet, powiem szczerze, był bardzo surowy, jeżeli chodzi o takie dbanie o ten język. Więc język sienkiewiczowski. Także tutaj wszystko jest. I co mogę powiedzieć, to jedynie zachęcić i widzów, którzy kochają klasykę, i również tych, którzy uwielbiają formę i taki teatr bardziej współczesny, tutaj wszystko się znajduje i wydaje mi się, że można wyjść naprawdę usatysfakcjonowanym. Nie dało się go oszukać wszelkimi naszymi jakimiś sposobikami, którymi czasami sobie radzimy, jak nie wiemy, jak zagrać. I tutaj nie było opcji. Po prostu łapał każde kłamstwo, słyszał, że coś nie gra, intencje, ruch, formę. Dla mnie jest to reżyser najwyższej klasy. I wydaje mi się, że każdy gdzieś tam może z tyłu głowy marzy o tym, ale też mogę się mylić.

0: mówi aktor Maciej Cymorek.
1: Zdecydowanie to spotkanie jest jakimś takim spełnieniem marzeń. Myślę, że parę lat temu, jakbym sobie pomyślał, że będzie mi dane pracować z Janem Platą, to bym pomyślał, fajnie by było, ale gdzie? I nagle się okazuje, że to się jakby zmaterializowało i rzeczywiście to spotkanie było bardzo inspirujące i jestem bardzo wdzięczny za tę pracę, która była super. No. Sam spektakl jest też bardzo fizyczny. Mamy bardzo ciepłe kostiumy i przyjemne, które jakby jeszcze potęgują nam temperaturę wewnątrz nich, więc wszystkie te działania fizyczne, bitwy, walki, to naprawdę mamy co robić, że tak powiem. Na scenie. Myślę, że ta linia fabularna zawarta w książce jest tutaj przeprowadzona, tak bym powiedział, niezupełnie jeden do jeden, ale ona jest i jakby ta baza tego spektaklu to jest Sienkiewicz i jego Krzyżacy i to, że to ma jakiś może trochę inny anturaż, czy jakby estetycznie nie robimy tutaj średniowiecza jeden do jeden, to jakby ta historia są ci bohaterowie, są te spotkania, są te miłości, potyczki i jest Grunwald.

0: bez bicia. Muszę przyznać, że po raz pierwszy przebrnęłam przez Krzyżaków bez znudzenia, bo miałam pewne problemy zarówno z przeczytaniem książki, jak i z przebrnięciem przez ekranizacje filmowe. A tu proszę bardzo, fantastyczny spektakl, choć w bardzo ciekawej też i nieco innej niż tradycyjna konwencji. A zatem zapraszam Was i polecam odwiedzanie Teatru imienia Stefana Jaracza i wybieranie się na spektakl pod tytułem Krzyżacy. W tej części magazynu reporterów Meloradia to wszystko, ale my oczywiście ponownie słyszymy się już za chwilę.
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
2: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
3: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
4: Kultura, imprezy, wydarzenia? Ja słucham o tym w Meloradiu.
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
0: Słuchajcie magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna. Ja jestem Aga Wiśniewska i zapraszam Was na przegląd różnorakich tematów. Już za chwilę na naszej antenie pojawi się trochę urzędników, będzie też temat wojskowy. Zajrzymy też do NFZ-u. A zaczniemy od dawno niesłyszanej na naszej antenie Anny Grabowskiej z olsztyńskiego oddziału ZUS, która będzie nam opowiadała o tym, ilu mamy w regionie stulatków. Będzie też ciekawa informacja dla studentów, więc warto zrobić nieco głośniej.
5: Setne urodziny to wyjątkowy moment, to także prawo do dodatkowego wsparcia finansowego. Obecnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca świadczenie honorowe już prawie 4300 osobom. Są to osoby, które ukończyły 100 lat. Każdy uprawniony stulatek otrzymuje co miesiąc 6938 zł i 92 grosze brutto. Świadczenie przysługuje niezależnie od wysokości emerytury i renty i co roku rośnie wraz z marcową waloryzacją. Oba oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w województwie warmińsko-mazurskim wypłacają 127 świadczeń honorowych, z czego 111 dla kobiet i 16 dla mężczyzn. Liczba osób ubierających świadczenie honorowe systematycznie rośnie i widzimy tę tendencję również na Warmii i Mazurach. We wrześniu 2025 roku 102 osoby pobierały to świadczenie, natomiast we wrześniu 2026 roku było ich już 127. Wśród stulatków dominują kobiety, jest ich 111 i jest tylko 16 mężczyzn. Najstarsza pani mieszka w Olsztynie i ma 106 lat, natomiast najstarszy mężczyzna, mający 102 lata, mieszka w Jedwabnym, Olsztynie, Szczytnie i Rynnie i tych panów jest aż 4. Od 1 marca 2026 roku świadczenie honorowe wynosi 6938 zł i 92 grosze brutto miesięcznie. Od 1 stycznia 2025 roku zmieniły się zasady wykładania świadczenia honorowego i kwestie związane ze świadczeniem honorowym reguluje ustawa i dzięki temu wszyscy uprawnieni otrzymują świadczenie w tej samej wysokości. Wcześniej o kwocie decydował moment ukończenia wymaganego wieku. Przepisy regulują także marcową waloryzację. Większość stulatków nie musi załatwiać żadnych formalności, na przykład składać wniosku. Świadczenie honorowe przysługuje z urzędu osobie, która ukończyła 100 lat, ma obywatelstwo polskie, a także ma prawo do emerytury lub renty. Wniosek natomiast powinny złożyć wyłącznie osoby, które nie mają prawa do świadczeń długoterminowych i aby je otrzymać, muszą one mieć ukończone 100 lat, posiadać obywatelstwo polskie, mieć centrum interesów osobistych lub gospodarczych w Polsce przez co najmniej 10 lat po ukończeniu 16 roku życia. W takiej sytuacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyzna świadczenie honorowe od miesiąca, w którym dana osoba złożyła wniosek, ale nie wcześniej niż od miesiąca, w którym ukończyła 100 lat. Decyzję o przyznaniu świadczenia honorowego wysyła właściwy organ emerytalno-rentowy, taki jak ZUS, KRUS, Wojskowe Biuro Emerytalne, Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA czy Biuro Emerytalne Służby Więziennej. Jeżeli dana osoba ma prawo do świadczeń wypłacanych przez więcej niż jeden organ, wówczas świadczenie honorowe przyzna i będzie wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Obecnie w Elblągu mieszka 45 stulatków, z czego 35 to kobiety i jest 10 mężczyzn. Najstarsza pani z oddziału w Elblągu ma 105 lat, natomiast najstarszy mężczyzna 101. Jeżeli chodzi o Olsztyn, w Olsztynie jest 82 stulatków, z czego 76 stanowią kobiety, a tylko 6 panów jest. Najstarsza pani, która pobiera świadczenie z olsztyńskiego ZUS-u, ma 106 lat, natomiast najstarszy mężczyzna ma 102 lata. Zakończenie sesji egzaminacyjnej to dla wielu studentów początek poszukiwań pracy sezonowej, a wybór formy zatrudnienia decyduje o tym, czy zarobione pieniądze trafią w całości do kieszeni żaka, czy zostaną objęte ubezpieczeniami społecznymi. Opłacenie składek niesie za sobą konkretne korzyści. Budują one przyszły kapitał emerytalny młodego człowieka, a w razie choroby, ciąży lub wypadku dają prawo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. W przypadku umowy o pracę status studenta oraz wiek nie mają znaczenia. Każda taka umowa rodzi obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe, a także zdrowotne, a pracodawca ma 7 dni na zgłoszenie nowego pracownika do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To, czy zostaliśmy zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych, a także od jakiego dnia nastąpiło zgłoszenie, możemy sprawdzić na swoim koncie w EZUS-ie. Jeśli takiego konta nie posiadamy, warto je założyć. Podobnie jak kontrolujemy konto w banku, warto sprawdzać też nasze konto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Na tym koncie widzimy nie tylko zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, zdrowotnego, ale także możemy sprawdzić, czy składki są za nas odprowadzane i czy we właściwej wysokości. Od pracy na umowę od pracy odprowadzane są składki. Konto w Zakładzie Ubezpieczeń jest już zasilane pierwszymi wpłatami. W razie różnych zdarzeń losowych, takich jak choroba, ciąża czy wypadek, można uzyskać świadczenia z ubezpieczenia społecznego. Odkładane kwoty budują również kapitał na przyszłą emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy. Najpopularniejszą formą pracy wakacyjnej jest umowa zlecenie, która pozwala studentom poniżej 26 roku życia na zatrudnienie bez jakichkolwiek składek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to wyższą wypłatę na rękę, ale też brak prawa do zasiłku chorobowego czy świadczeń powypłatkowych. Zwolnienie ze składek obowiązuje od dnia immatrykulacji do dnia, w którym uczelnia skreśli daną osobę z listy studentów. Student złoży egzamin dyplomowy, złoży ostatni wymagany planem studiów egzamin, i tu chodzi o kierunki lekarskie, lekarsko-dentystyczne, a także weterynarię. Czy student zaliczy ostatnią przewidzianą w planie praktykę, i tutaj chodzi o farmację. Wyjątkiem stanowią studenci, którzy zapłacą składki od zlecenia, jeśli umowę podpiszą z własnym pracodawcą, takim, u którego dorabiali na umowę o pracę, lub jeżeli podpiszą umowę zlecenia z innym podmiotem, ale będą ją wykonywali na rzecz pracodawcy, z którym pozostają w stosunku pracy. Młodzi ludzie często zapominają o przerwie w statusie studenta. Osoby poniżej 26 roku życia, które w czerwcu obroniły licencjat, natomiast od października zaczynają studia magisterskie, od dnia złożenia egzaminu do 30 września nie są studentami. W tym okresie umowa zlecenia jest w pełni oskładkowana, a pracownik ma obowiązek poinformować zleceniodawcę o obronie, natomiast pracodawca musi zgłosić go do ubezpieczeń społecznych i do zdrowotnego. Status studenta w świetle przepisów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie posiadają uczestnicy studiów doktoranckich oraz podyplomowych, tacy nawet przed ukończeniem 26 roku życia. Umowa o dzieło nie rodzi obowiązku ubezpieczeń społecznych dla nikogo, ani dla studenta, ani dla osoby starszej. Okres ten również nie wlicza się do przyszłej emerytury, a pracownikowi nie przysługują świadczenia chorobowe. Co ważne, podobnie jak w przypadku zlecenia, pełne oskładkowanie umowy o dzieło wkracza w momencie, gdy jest ona zawierana z własnym pracodawcą lub wykonywana na jego rzecz.
0: Dobre rady studentom przedstawiała Anna Grabowska z olsztyńskiego oddziału ZUS. A skoro o studentach mowa, to jest jeszcze jedna informacja od Magdaleny Mil z olsztyńskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
6: Jeżeli student nie ma własnego tytułu do ubezpieczenia, powinien zostać zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny. Jako członek rodziny może zostać zgłoszony do ukończenia 26 roku życia. Mogą to zrobić m.in. rodzice lub małżonkowie rodziców, dziadkowie, jeśli rodzice nie są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, współmałżonek, jeśli ma swój tytuł do ubezpieczenia.
0: Przed nami jeszcze spotkanie z sierżant Sabiną Mazurek z zespołu prasowego 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
7: Kompania saperów 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Pogranicza otrzymała tytuł honorowy przodujący pod oddział Wojsk Obrony Terytorialnej za wyniki osiągnięte w 2025 roku. Wyróżnienie wręczył dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej generał dywizji dr Krzysztof Stańczyk 25 września podczas uroczystych obchodów Święta Wojsk Obrony Terytorialnej w Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Osowie. Tytuł jest potwierdzeniem wysokiego poziomu wyszkolenia, profesjonalizmu i gotowości saperów 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Pogranicza. Żołnierze kompanii osiągają wysokie wyniki podczas ćwiczeń taktycznych i szkoleń specjalistycznych, a zdobyte umiejętności wykorzystują zarówno podczas realizacji zadań wojskowych, jak i przedsięwzięć związanych z reagowaniem kryzysowym. Ponad 80 ochotników przekroczyło w bramę koszar w Braniewie, rozpoczynając szkolenie podstawowe w strukturach 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Pogranicza. Nowo przyjęci adepci wojskowego rzemiosła przejdą 16-dniowe szkolenie, które przygotuje ich do złożenia przysięgi i dalszej służby na rzecz bezpieczeństwa regionu. Pod okiem instruktorów ochotnicy uczyć się będą m.in. posługiwania się bronią, podstaw topografii, taktyki, musztry oraz zasad medycyny pola walki. Ostatecznym sprawdzianem zdobytych umiejętności oraz wytrzymałości fizycznej i psychicznej będzie dla nich pętla taktyczna. Wielogodzinny egzamin w terenie, podczas którego sekcje muszą wykonać szereg zadań pod presją czasu i zmęczenia.
0: Mówiła sierżant Sabina Mazurek z zespołu prasowego 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. A przed nami jeszcze jeden temat. Na koniec tego kwadransa spotkanie jeszcze z dwiema osobami. Po pierwsze, już za chwilę na naszej antenie pojawi się Katarzyna Głażewska, reprezentująca pracownię architektoniczną, która wygrała konkurs na właśnie projekt nowej siedziby Olsztyńskiego Teatru Lalek. Tuż po niej jeszcze kilka słów od siebie doda prezydent Olsztyna Robert Szewczyk.
8: Okiem dziecka patrzymy przede wszystkim skalą, tak? Czyli on nie może onieśmielać, nie może być przewymiarowany, nie może być zbyt ogromny. Te przestrzenie mogą być jakieś takie właśnie onieśmielające, o czym wspominałam. Natomiast prawda jest taka, że my w dużej mierze zinterpretowaliśmy zapisy tak zwanego PFU, czyli programu funkcjonalno-użytkowego, który był napisany bardzo precyzyjnie. My doskonale wiedzieliśmy, czego oczekuje zamawiający, stąd być może w pewnym sensie było nam łatwiej te kryteria spełnić, tak? Także my jako projektanci oczywiście mamy ideę i w ogóle wszyscy marzymy o różnych rzeczach, ale potem mamy tak zwany program, mamy budżet, no i jeszcze mamy terminy, to jakby to wiadomo, tak? Także tutaj absolutnie poruszamy się w pewnych ramach. I właściwie ja mogę powiedzieć, tak, to jest wyjątkowy budynek, Teatr Lalek, teatr dla dzieci, ale każdy projekt powinien być wyjątkowy i tak staramy się projektować. Jakby tu nie ma, że dla teatru stawiamy sobie poprzeczkę wyżej niż dla domu jednorodzinnego. Tak nie powinno być. Tak, także to o to chodzi.
9: To nie będzie tania inwestycja. To jest naprawdę duże zadanie i będziemy starali się pozyskać, złożyć finansowanie z różnych źródeł i ze środków ministerialnych i z funduszy europejskich. Natomiast najważniejsze jest dzisiaj dla nas to, żeby przygotować jak najlepszą dokumentację, pełną dokumentację, tak żeby ogłaszać już, szukać wykonawcy już tylko realizacji robót, a mieć wszystko przygotowane. I o tym, i o finansowaniu na dokumentację możemy dzisiaj mówić i o terminach możemy dzisiaj mówić wiążąco, natomiast kiedy te etapy będą zamknięte, dopiero i będziemy składali finansowanie, dopiero będziemy mogli mówić odpowiedzialnie o terminach budowy. Oczywiście one nie są jakoś bardzo odległe, ale żeby mówić o nich w sposób już odpowiedzialny, musimy mieć pełną dokumentację, jak będziemy kolejne etapy zamykać, także rozwój rozmów z ministerstwem. Będziemy wiedzieli, jak są przygotowane też środki europejskie na kolejne perspektywy finansowe, no to wtedy będziemy mogli mówić, że powstaje dalszy harmonogram realizacji tej inwestycji. Wartość całej inwestycji będziemy znali tak naprawdę po zakończeniu dokumentacji. to dopiero, to będą kolejne etapy. Dzisiaj mówimy o przygotowaniu dokumentacji i o tym, że podchodzimy do tego w sposób no, bardzo odpowiedzialny, bo konkurs architektoniczny jest po to, żeby wyłonić najlepszych.
0: Spotkaniem z prezydentem Olsztyna Robertem Szewczykiem kończymy kolejny odcinek magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna. Za to spotkanie bardzo Wam dziękuję. Aga Wiśniewska i oczywiście mówię Wam do usłyszenia o stałej porze na 95.
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Olsztyn.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Melo Radio.
10: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
11: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Melo Radia?
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Olsztyn.

Dzisiaj od rana mam dla was coś, co lubicie i na co czekaliście. Wjeżdża piątek. Dokładam jeszcze energetyczną muzę. I tak podkręcamy tempo w Meloradium. Waldek Darłak. Dzień dobry, hej.

Hello, get dive into the ocean. W Melo Radio podkręcamy tempo. Co u was w piątek rano? Bo ja mam merch do zgarnięcia. Dzwońcie szybko pod 321-321-777. Torba Melo Radia może być wasza już za chwilę, praktyczna, fajna. Można się z nią ponosić, no i sporo do niej zmieścicie. No i na rozgrzewkę dołożę wam jeszcze 3 szoty w Melo. Dzwońcie teraz pod 321-321-777. Do kogo trafi torba, przekonamy się już za chwilę. 321-321-777.

0: Hej, Benny, bizu, bizu, all my love. Bella Radio, tak dla was gramy, dla ciebie Ala też. Siemako, cześć.
1: Cześć.
0: Cześć, Ala. Ala. Ala.
1: Tak.
0: Ala, czy ty masz piątek dzisiaj też, tak jak ja?
1: Oczywiście, dzisiaj piątek totalny.
0: Widzisz, jak dużo nas łączy, nawet nie wiedziałaś, słuchaj, no. I co w ten piątek będziesz robić fajnego po południu?
1: Dzisiaj standardowo po pracy piąteczek, więc jakieś spotkanie z znajomymi.
0: A, no właśnie, bo chciałem dopytać, z kim to spotkanie? Poczekaj, ze znajomymi czy ze znajomym, co? Przyznaj się.
1: Ze znajomymi. Dziewczyny.
0: Okej. Okay. No dobra, i o czym będziecie gadać?
1: A trochę coś tam, że tak powiem, o jakichś ostatnich rzeczach, które się wydarzyły u każdej, bo nie widziałyśmy się dawno, więc musimy troszkę, że tak powiem, nadgonić zaległości.
0: Czuję, że to będzie długi wieczór, a teraz uwaga, to ja mam dla ciebie...
2: 3 szoty w Melo.
0: Ala, biegiem czy spacerkiem?
1: Spacerkiem.
0: Laptop czy tablet?
1: Tablet.
0: A pizzę to wolisz na zimno czy na ciepło?
1: Na zimno.
0: Na zimno? O, no dobra, okej. Okay. To dzisiaj, w ten gorący piątek, zaczynasz naprawdę fajnie ten dzień. Melotorba jest już twoja, pakujemy i wysyłamy. No i gorący wieczór się zapowiada z tymi znajomymi. Jak to zabrzmiało oficjalnie. No dobra, baw się dobrze. Pa, od rana. Dzięki.
1: Super. Dzięki, na razie, pa.

0: Podkręcamy tempo w Meloradio. To była Doda i Melodia Ta, a to jest Marcin, czyli ten, co ma dla was newsy.
1: Jeśli spóźniacie się do pracy, to się nie martwcie, rząd też się spóźnia z pracami różnymi.
0: Dobrze wiedzieć. Za 7 minut siódma.
2: A już o siódmej zagramy.
0: Ili Auxi Lavinia w Melo Rizzles. Nie spóźnimy się z prognozą pogody. Za chwilę o tym, jaki dzień nam się szykuje. Posłuchajcie w Meloradio.

0: autopromocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato już pana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
0: Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

0: Podkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
2: Chyba rurka.
1: A, no faktycznie.
2: No.
3: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: A cappuccino też za piątkę?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A...
10: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
14: Góry Alp Dues wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com. Po reklamie. Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
15: To 1/3 tria Swedish House Mafia, ale numer na 100% dobry. Axwell, a razem z nim Bon. Panowie stworzyli numer Whatever Turns You On. On już od kilku tygodni was grzeje, ale tym razem zagrzał tak mocno, że wbił na numer 1. 30 Meloradia.
14: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
15: Pychu, zapraszam.
14: Autopromocja. Meloradio Olsztyn. Pogoda.
16: Przewaga chmura, do tego zimny wiatr. To nas czeka dziś w pogodzie w Olsztynie. Porywy wiatru nawet do 75 km na godzinę i w związku z tym synoptycy wydali ostrzeżenie przed silnym wiatrem, które właśnie zaczyna obowiązywać, a wiać ma aż do godziny 18. Jeżeli chodzi o temperaturę, to maksymalnie 12 stopni dzisiaj w Olsztynie, a więc chłodno, a do tego odczuwalna temperatura sporo niższa przez cały dzień.
17: To już prawie siódma. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
18: 15-letni napastnik ze szkoły pod Wyszkowem może odpowiadać za swój czyn jak osoba dorosła. Decyzję w tej sprawie podejmie sąd. Nastolatek zabił wczoraj woźną oraz ranił dyrektora i nauczycielkę, mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
19: Chłopiec, który w zeszłym roku zakończył naukę w tej placówce, wszedł do szkoły z ostrym narzędziem, którym zaatakował.
18: 15-latek miał na głowie kask z kamerą. W nocy znów pojawiły się alerty, to w związku z atakiem Rosji na Ukrainę. Zagrożenie minęło około pierwszej. Wielkie rządowe inwestycje mogą mieć wielkie poślizgi. Według Pulsu Biznesu Port Polska nie zostanie oddany do 2032 roku. Opóźnić się może też elektrownia jądrowa. Robert Więckiewicz, uhonorowany w Łódzkiej Alei Gwiazd. Aktor odsłonił wczoraj swoją gwiazdę na ulicy Piotrkowskiej.
20: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
17: przed nami dzisiaj od rana odsłania się piątek. Na razie całkiem, całkiem nieźle, a będzie jeszcze lepiej. Siódma, teraz na zegarach podkręcamy tempo w Melo Radio. Inni gadają, my już gramy. Melo Radio. Waldek Darłak, cześć, dzień dobry.

Ady, czyli Nicky Romero, I Could Be The One w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo i mamy już 12 minut po godzinie 7. No i mamy piątek i mamy do was też pytanie i prośbę o głosówki. Słuchajcie, co można powiedzieć na imprezie i w zoo? Co można powiedzieć na imprezie i w zoo? Co przychodzi wam do głowy? Dajcie szybko znaka na meloradio.pl. Czekamy na was, na wasze głosówki. Tam wystarczy wbić się z telefonu. No i już bardzo łatwo nagrać i wysłać głosówkę. Co można powiedzieć na imprezie i w zoo? Czekamy na wasze głosówki. Fajny merch dla was mamy. Za te najlepsze.

0: Natalia Nykiel w Melo. 18 minut po siódmej mamy i mamy też pytanie dzisiaj do was. Co można powiedzieć na imprezie i w zoo? Czekamy na wasze głosówki. Dajcie znać, co tam przychodzi wam na myśl. Co można powiedzieć na imprezie i w zoo? Za najlepsze, najbardziej odjechane propozycje to oczywiście my też mamy propozycję dla was, czyli merch od Melo. Pierwsze propo, proszę bardzo, patrz jaki ma czerwony nos. Albo kto go wypuścił. Albo a ten czemu siedzi sam w kącie. No, to dajcie znaka, co tam wam przychodzi do głowy, co można powiedzieć na imprezie i w zoo. A teraz to na chwilę zabieramy was do Stanów. Słuchajcie, w każdym sklepie na świecie mówią, że mają rzeczy, które są wam potrzebne albo ułatwiają życie, no nie? Tak to jest zazwyczaj.
1: No tak.
0: No, a w Stanach działa nietypowy sklep, który szczerze mówi, że sprzedaje tylko rzeczy kompletnie, totalnie niepotrzebne. A nawet wprost mówią, że takie, które życie wam utrudnią. Na przykład dziurawy kubek, z którego wszystko wam wycieknie. Okay. Telefon, z którego nigdzie nie zadzwonicie i odtwarza tylko jedną piosenkę. Świeczka, która jest jednocześnie linijką, im dłużej się pali, tym macie krótszą linijkę. No i są jeszcze ogromne niepraktyczne wsuwki do włosów albo sztuczne przekąski nie nadające się do jedzenia. Ale dla mnie totalnym hitem, słuchajcie, są fabrycznie poplątane kable USB. To jest dopiero coś. No, w ogóle nie trzeba będzie czekać, aż się same poplączą w szufladzie, tylko od razu. Pyk, są i gotowe.
1: Po co się męczyć?
0: 19 minut po siódmej w Melo. Bebe Rexha, David Guetta. Tak wam gramy dzisiaj od samego rana, w ten piątek.

0: Lost Frequencies, Paradise w Melo Radio. Podkręcamy tempo i czekamy na wasze głosówki, bo pytamy dzisiaj, co można powiedzieć na imprezie i w zoo. Jak zawsze oczywiście wy macie najlepsze pomysły na świecie w tym temacie. No to co? Co można powiedzieć na imprezie i w zoo?
1: Zobacz, jaka świnia!
2: Jaki ładny, zagrożony gatunek.
0: I co jeszcze?
3: Zarówno na imprezie, jak i w zoo można powiedzieć, że ktoś puścił pawia.
0: Czekamy na wasze głosówki na meloradio.pl. Można z telefonu, tak bardzo prosto. Czekamy, czeka fajny merch.
4: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
6: Na mini party, mini parapetówka, bo dzisiaj się przeprowadzamy.
7: Kasa leci już do ciebie.
6: Super, dziękuję bardzo.
5: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Spędzamy tempo. Autopromocja. Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
2: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
1: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodne. No jesień.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Netto przedstawia.
11: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
12: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
11: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
12: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
11: To może zapraszamy?
12: Dobre!
10: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
13: Za mnie!
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofa.

0: Rocznych prezentów. Wylosuj zakupy na gwiazdkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To koszt.

0: tego do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Muzyka i głos.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Po reklamie. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 90.5 FM.

0: Na szczyty to jak zawsze wy docieracie ze swoimi pomysłami. Podkręcamy tempo w Meloradio, a to Bryska. To jest Meloradio, tak podkręcamy tempo i tu jesteście u siebie, a my dzisiaj pytamy, co można powiedzieć na imprezie i w zoo.
1: Ale potwór.
2: Ten, co odwalił.
3: Co można powiedzieć na imprezie i w zoo?
0: No.
3: Art śmierdzi.
4: Aha. No, no, ma te kocie ruchy.
5: Ale fajne świnki.
2: Gdzie są te piękne łanie?
0: No gdzie, no gdzie?
6: Są tu jakieś fajne foczki?
7: Patrz na tą małpę.
0: Można i tak.
8: Ty, zobacz tamtych.
0: No.
8: Ale pawiany.
0: Okej, okej.
9: Ale piękna samica.
0: Piękne te wasze pomysły, naprawdę piękne.
10: Popatrz, zachowują się jak zwierzęta.
0: No. Co można powiedzieć? Co można powiedzieć na imprezie i w zoo?
11: Fajna dzicz.

0: Sylwa Bampa i On Tonight w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo i najlepszy drop nowych hitów w Melo mamy dla was i mamy też newsy już za chwilę.
1: Ceny paliw niżej już były, teraz poszły trochę wyżej.
0: Za 8 minut 8.
2: A już o 8 zagramy
0: Magnetyk i Bauza. To ja bym się nie pogniewał, jakby trochę w góry temperatury poszły. Za chwilę o tym szczegółowo w prognozie pogody w Melo Radio.
2: Melo Radio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Muzyka i głos AI.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
2: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
3: W 29 urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś łosoś świeży Mowi 25,99 za dwie porcje po 125 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 37,89.
4: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
5: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
4: Pewne zwycięstwo.
5: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do...

0: Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
1: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-olsztyn.com. Lexus. Absolutnie made in Japan.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.
5: Reklam.

0: Zielony Szczyt na ulicach Olsztyna, no i o tej porze już opóźnienia w dojeździe do centrum miasta. Poza tym m.in. na ulicy Wilczyńskiego trwa remont nawierzchni na odcinku od Krasickiego do Kanta. Drogowcy pracują etapami. Od poniedziałku planują ułożyć tak zwaną wiążącą warstwę asfaltu. Tylko 12 stopni maksymalnie pokażą dzisiaj termometry w Olsztynie i to dopiero po południu. Odczuwalna temperatura i tak będzie niższa. Z samego rana mamy od 9 do 10 stopni, a jeżeli chodzi o to, co będzie działo się na niebie, to chmury i słońce na zmianę dzisiaj nad Olsztynem. Z tym, że uwaga, silny wiatr będzie nam towarzyszył przez cały dzień. Synoptycy wydali w tej sprawie ostrzeżenie. Porywy wiatru dzisiaj nawet do 75 km na godzinę.
1: To już prawie ósma. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
2: Maksymalne ceny paliw poszły w górę. Dziś litr benzyny 95 kosztuje 6,90, a diesla 7,82. Polska wzmacnia kontrolę żywności na wypadek ataków hybrydowych. Każdy przypadek zatrucia jest badany pod kątem sabotażu. Produkty są wycofywane, a sklepy kontrolowane, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
3: W Lublinie, w wojewódzkiej stacji, mamy znakomicie funkcjonujący pion z bardzo zaawansowanym laboratorium.
2: Na doposażenie laboratoriów inspekcja sanitarna dostała dofinansowanie. Masowa awaria sieci telekomunikacyjnej w całej Norwegii. Doszło do niej wczoraj po południu. Nie można było dodzwonić się nawet do służb ratunkowych. Kanadyjska poetka Ann Carson, tegoroczną laureatką Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, została nagrodzona za to, że stworzyła nowe formy literatury współczesnej.
4: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
5: Wy też już bardzo możliwe, że niedługo będziecie mieli szansę stworzyć całkiem nowe formy, za które zostaniecie nagrodzeni w naszej nowej zabawie. Ostatnie słowo. To już niedługo w Melo. A teraz jest ósma. Podkręcamy tempo i gdy inni gadają, my już gramy. Waldek Darłach. Cześć, dzień dobry.

0: Pakito w Meloradiu. Podkręcamy tempo, a to jest piątek, już 12 minut po godzinie 8, a to znaczy, że to jest wasz czas. Dzwońcie koniecznie już teraz. Dwie osoby mają szansę wziąć udział w zabawie Ostatnie Słowo.
1: 321-321-777. Pod tym numerem na was czekamy.
0: Czeka też fajny merch. Skiety są do zgarnięcia. Nigdzie takich nie kupicie, za to możecie wygrać je dzisiaj. No i do tego oczywiście także Melotorba. Dwie osoby mają szansę, jak zwykle u nas o tej porze, więc czekamy. A wy nie czekajcie, tylko dzwońcie. 321-321-777. Zaczynamy już za chwilę. Dwie osoby mają szansę wziąć udział w tej zabawie.

0: Switch Disco i I Found You w Melo Radio. No to my też już znaleźliśmy zawodników. Mamy ich, są gotowi. Zaczynamy, bo już 18 po 8.
1: Ostatnie słowo.
0: Jest z nami Sebastian. Cześć, Sebastian.
2: Tak, cześć.
0: Cześć, siemanko. Sebastian robi sobie przerwę w pracy, a Paweł, cześć Paweł.
3: Cześć. Jestem.
0: Paweł to już jest po pracy, zazdro. No dobra, teraz uwaga. Zabawa, która przed nami, ma proste zasady. Za chwilę powiem kategorię. Z tej kategorii musicie podawać po jednym słowie na zmianę. Raz Paweł, raz Sebastian. Zasady są takie, że słowa po jednym podajecie. Słowa nie mogą się powtarzać. Zaczyna Paweł po tym, jak powiem czas start, ok? Jedno słowo poda Paweł, jedno Sebastian. Znowu jedno Paweł, znowu jedno Sebastian. I zobaczymy, kto powie więcej słów, wygrywa skiety. Kto mniej, zgarnia melotorbę. Panowie, czy te zasady są jasne?
2: Tak, jasne.
0: Sprawdzimy to już za chwilę. Uwaga, na wszystko jest 20 sekund. Pamiętaj, Paweł, zaczynasz. I teraz kategoria. Rzeczy, na których można leżeć. Czas, start.
2: Łóżko. Tapczan. Wertalka. Hamak. Materac. Dywan. Piasek na plaży. Plaża.
0: Stop. Koniec czasu. Dobrze wam poszło, ten piasek, plaża. To mi się podoba, super. 4-3 dla Pawła. Paweł rzutem tak. Na piasek zgarnia skiety Meloradia. Panowie, mam takie pytanie pomocnicze. Czy wy pracujecie w jakimś sklepie z meblami?
2: Nie,
0: chciałem pełen
2: niestety
0: podziw. Chciałem pełen podziw i uznanie tutaj wyrazić, jeżeli chodzi o znajomość i rozpiętość tematu. Wersalka, łóżko, nie?
4: Tapczan, materac, tak.
0: No, pełne rozeznanie w temacie, jak można nazwać to, na czym można poleżeć. Super, fajnie. Dzięki wam bardzo za zabawę. Skiety wysyłamy do Pawła, a melotorbę do Sebastiana. Fajnego piątku.
1: Ostatnie słowo.
0: No i pamiętajcie, że weekend też jest od tego, żeby sobie poleżeć w różnych

0: Check Me Back i Kygo, Max Markdown w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo już prawie w pół do dziewiątej. Piątek się rozkręcił bardzo mocno. Same dobre rzeczy przed wami dzisiaj oczywiście, bo jeszcze przed dziesiątą zaczniemy razem weekend. Wspólnie go otworzymy i rozpoczniemy oficjalnie. A jeszcze wcześniej, bo już dosłownie za kilka chwil, specjalnie dla was, premierowo numer, który rozgrzeje was bardzo mocno i na pewno pojawi się na niejednej weekendowej imprezie. Premiera u nas już niedługo w Melo, nie przegapcie.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Reklama. W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej cenie. Tylko teraz już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przecen na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To urodzinowe hity z Intermarché. Jak Coca-Cola, 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy Olala, drugi gratis.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
13: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
12: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99, a karkówka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
14: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
15: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy, chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
17: Gang zaradniaków zaprasza do Biedronki po ekstra naklejki. Tylko teraz kup produkty Mleczna Dolina lub Delikatę za minimum 10 zł i zyskaj dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Tak, od czwartku 8 do soboty 10 października zgarniasz dodatkową naklejkę Gangu Zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
18: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
19: Marian, a po całym tygodniu pracy?
20: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
19: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
21: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
22: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne

produkty ulubionych marek na Allegro. Po reklamie. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 90.5 FM.

0: Ekipa i modelki Santa Cruz w Melo. To my mamy coś, co was będzie bardzo mocno bujać. Już od teraz.
1: Pokaż mi, co buję cię jak.
2: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Malon Hofstadt to jeden z najbardziej cenionych artystów europejskiej muzyki elektronicznej. Ten DJ i producent pochodzi z Berlina i to właśnie w berlińskich klubach grał imprezy już jako 15-latek. Ten rok jest dla niego bardzo udany. Miał okazję pojawić się na Coachelli oraz na Mainstage Tomorrowland. Z kolei David Guetta w tym tygodniu już po raz kolejny został uznany najlepszym DJ-em na świecie. Na tą jesień mają dla was nowy gorący hit. Count Up, Malon Hofstadt i David Guetta w Melo Radio.
2: Lepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Swedish House Mafia, Lucky Luke, Happiness is so sad. W ostatnim notowaniu 30 Meloradia to było miejsce numer 6, a jak będzie dzisiaj? Cały czas możecie o tym zdecydować, głosując na meloradio.pl. Pychu zaprasza na 30 Meloradia już dziś po 18. A na swoim miejscu już Marcin, za chwilę newsy.
1: Jeżeli wy chcielibyście się znaleźć na miejscu trenera pewnej reprezentacji, to możecie wysyłać CV.
0: Szczegóły już za chwilę, a teraz już za 9 minut 9 w Melo.
2: A już o 9 zagramy
0: Alan Walker i Ava Max i Fate. I prognozę pogody też dla was mamy, to już za chwilę.
2: Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
5: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
4: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
6: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
2: Hello. Samochody dostawcze Renault wspierają Twój biznes od ponad 100 lat. Szeroka gama zabudów Renault odpowiada na potrzeby wielu branż. Ciesz się krótkim czasem realizacji zamówienia i wyższą wartością rezydualną. Renault Master. Najlepiej sprzedający się samochód dostawczy w Polsce. Dostępny w leasingu od 101%. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
4: Kwiaty znicze, piękne kompozycje. W Brico Marche mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49. Oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus.

0: Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
2: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
3: Psał też wrześniowe 20-lecie. Olsztyn, Urania, 9 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Olsztyn, Urania, 9 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
7: Już to czytałyśmy?
6: Już to wymyśliłam.
8: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie. Let's go!
9: Padł sprzęt? Zamów w MediaMarkt i odbierz zakupy do 90 minut z dostawą za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt. Wybierz sprzęt, który da Ci przewagę. MediaMarkt.
10: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
11: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
13: Po reklamie.

0: Olsztynie nowe trasy rowerowe to w ramach wartego prawie 60 milionów złotych projektu rozbudowy infrastruktury dla pieszych i rowerzystów. W mieście na południu miasta inwestycji będzie najwięcej do 2028 roku. Od ulicy Dybowskiego oraz wzdłuż Kalinowskiego mają powstać ponad 2-kilometrowe odcinki drogi dla rowerów oraz chodnika. Do 18 ma w regionie mocno wiać, tak wynika z wydanego ostrzeżenia. Również Olsztyn objęty jest ostrzeżeniem przed silnym wiatrem. Średnio będzie wiało z prędkością do 40 km na godzinę, ale w porywach nawet do 75. I wiatr na pewno będzie też obniżał odczuwalną temperaturę w Olsztynie. Ta maksymalna prognozowana po południu to 12 stopni, a na niebie dzisiaj nad Olsztynem chmury i słońce na zmianę.
1: Jest prawie 9:00. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
2: W okolicach szkół są od dziś patrole policji. Funkcjonariusze będą też wchodzić do środka budynków. To po ostatnich wydarzeniach w placówkach i niepokojących wpisach w internecie. Ministra edukacji Barbara Nowacka apeluje o weryfikowanie plotek.
3: Widzimy masową manipulację też w sieci, podsycanie nastrojów paniki, więc bardzo proszę o rozwagę.
2: Sejm uchwalił wczoraj ustawę pozwalającą na blokowanie nielegalnych treści w internecie. Dziś ostatni dzień kampanii przed drugą turą wyborów prezydenta miasta. Od północy zacznie obowiązywać cisza wyborcza. Słowacja i Rosja wznowiły wojskowe stosunki dyplomatyczne. Informacje potwierdziło słowackie Ministerstwo Obrony. Jeśli chcecie rozpocząć przygodę w charakterze piłkarskiego trenera, wystarczy wysłać CV mailem. Selekcjonera w ten sposób szuka Związek Piłki Nożnej w Ganie. Adres znajdziecie na jego stronie internetowej.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: A ja mogę wam obiecać, że nie musicie daleko szukać, bo u nas wyjątkową przygodę zaczniecie jeszcze w tej godzinie. Wspólnie rozpoczniemy przecież weekend. Już 9:00, Waldek Derłak, siemano, hej.

0: Ale Soy Night Swift, I Like It w Melo. Słuchajcie, wspólnie ustaliliśmy, że najciekawsze, najdziwniejsze i zarazem najbardziej dynamiczne rzeczy w firmach to dzieją się właśnie tuż po dziewiątej, kiedy już wszyscy uświadamiają sobie, że tak dużo zrobiliśmy, nie? A tak,
1: tak dużo zepsuliśmy, tak dużo musieliśmy naprawić już.
0: No właśnie, i sporo przed nami, żeby weekend się zaczął, ale u nas na szczęście jeszcze w tej godzinie będziecie go mieli. Słuchajcie, dzisiaj Światowy Dzień Jaja jest, także wiecie, jak chcecie
1: ale
0: sobie
1: jaja.
0: Tam no, porobić, to wiecie. A za chwilę będzie o tym, za co niektórzy płacą, co można mieć za darmo.

0: Tiesto i Dimitri Vegas w Meloradio. Tak podkręcamy tempo i to tutaj mamy dla was najwięcej, najbardziej energetycznej muzy. Słuchajcie, na czym ludzie próbują ostatnio zarobić? No na czym?
1: Na powietrzu, nie wiem, na wodzie, blisko.
0: Czasem na rzeczach, które można mieć właśnie za darmo. Ostatnio na przykład kasztany z parku można sobie kupić w internecie.
1: Mam nadzieję, że z taką dostawą last minute, bo jak dziecko ci powie, że potrzebuje na rano o 23, to tak przywiozą kurierem?
0: Może tak być. W sieci pojawiły się oferty sprzedaży takich całkiem zwykłych kasztanów, tych samych, które można sobie samemu za darmo pozbierać podczas spaceru. Sprzedający pakują je w pudełka, koszyki, reklamują jako takie, wiecie, jesienne dekoracje. Ja rozumiem, że nie każdy lubi jesienią po parku pobiegać, ale wiecie co, taka oferta to naprawdę, no już taki prawdziwy kasztan.

Tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Griffin i World Away. W Melo Radio podkręcamy tempo w piątek rano. Co można robić fajnego zamiast sięgnąć po telefon albo na przykład po niezdrową przekąskę? Okazuje się, że jest dobra metoda, która ma skutecznie odciągać od tych rzeczy. O tym już za kilka chwil w Melo. Wcześniej Lost Frequencies.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Meloradio Olsztyn. Autopromocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato, proszę pana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A ty z tej strony? Welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
0: Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
2: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
2: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel, jedynie 12,99, 6 opakowań na osobę. Kaufland.
0: Góry Alp Dues wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
4: Czyta lektor AI.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
4: Polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 12,90.

0: Kupuj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Skoda.
4: Big deal, multi deal, big deal, multi deal w deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów. 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a deals.
5: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
6: Tak, a co?
5: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
6: Już robię drugą.
5: Na komputer.
6: Już biorę pożyczkę.
5: Na co?
6: Na komputer. Moje ty szczęście.
7: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
8: Aliorbank albo nic.
7: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfę opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Po reklamie. Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
12: To 1/3 tria Swedish House Mafia, ale numer na 100% dobry. Axwell, a razem z nim Bon. Panowie stworzyli numer Whatever Turns You On. On już od kilku tygodni was grzeje, ale tym razem zagrzał tak mocno, że wbił na numer 1. 30 Meloradia.
11: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
12: Pychu, zapraszam.

0: Roxana Węgiel w Melo. Niektórych to dopiero wciągają takie rzeczy, co to no, nie powinny nas wciągać za mocno.
1: Czyli jakie?
0: No i słuchajcie, no właśnie, słuchaj, jest na to sposób, żeby się nie dać wciągnąć. W różnych miejscach na świecie pojawiły się automaty, które zamiast batoników albo innych niezdrowych przekąsek wydają opowiadanie. Takie maszyny stanęły na przystankach, w urzędach, na dworcach, wszędzie tam, gdzie ludzie czekają w jakiejś kolejce. Chodzi o to, żeby zamiast w takim momencie sięgać po telefon albo po jakąś przekąskę, po prostu coś sobie przeczytać, a że nie każdy nosi ze sobą książkę, no to można skorzystać z automatu, który wam wydrukuje takie krótkie opowiadanie do przeczytania w kilka minut.
1: Ale chleba sobie weź do tego opowiadania, bo bez chleba to się nie najesz.

0: Kate Riley, Paco Amoroso w Meloi, Sexy Magic, będzie sexy, będzie mega. A dlaczego? No dlatego, że my mamy dla was coś mega wyjątkowego.
1: Jest to. Nią!
2: Brawo!
1: Tak. Brawo! Adrian tak chce szybko zacząć weekend, że już przyszedł do pracy, nie?
2: To prawda. Słuchajcie, jaram się weekendami zawsze, ale jakoś w tym tygodniu szczególnie po prostu. Nie wiem, co się
0: stało. Takie rzeczy tylko u nas.
1: How much is the fish?
2: Osobiście wolno, Sasia. The chase
3: is better than the catch. Hi, this is HP from Scooter and this is How Much is the Fish? Yeah.

0: Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
2: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci

0: pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.

0: Trwają prace na ulicy Wilczyńskiego w Olsztynie na odcinku od Krasickiego do Kanta i w poniedziałek mają wejść w kolejny etap. Drogowcy planują ułożyć tak zwaną wiążącą warstwę asfaltu. Później wyregulują studnie kanalizacyjne i ułożą ostatnią warstwę nawierzchni. Wszystkie prace mają się tam zakończyć do 24 października. Tylko 12 stopni maksymalnie dzisiaj na termometrach w Olsztynie i to jest scenariusz dopiero na późne popołudnie, około godziny 15 czy 16 możemy spodziewać się takiej temperatury. Na razie jest zimniej, odczuwalna temperatura przez cały dzień sporo niższa. Zimny wiatr ma się jeszcze wzmagać, a mocno wiać ma aż do godziny 18. Tak wynika z ostrzeżenia wydanego między innymi dla Olsztyna. Ubierzcie się dziś na zapas.
1: Są newsy Meloradia Olsztyn.
0: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. 16-latek ze Szczytna zatrzymany został rano przez policję po tym, jak w internecie miał zamieścić nagrania z groźbami kierowanymi do uczniów i nauczycieli jednej ze szkół w tym mieście. O niepokojącym nagraniu policję zaalarmowali rodzice. Z kolei władze Olsztyna zobowiązały dyrektorów szkół do zorganizowania rozmów z uczniami na temat bezpieczeństwa. Wspólne działania policjantów z Olsztyna i strażników granicznych z Węgorzewa oraz wsparcie ze strony CBŚP doprowadziły do likwidacji nielegalnej fabryki papierosów działającej na wielką skalę. Funkcjonariusze zabezpieczyli blisko milion papierosów, ponad 16 ton tytoniu i kompletną linię produkcyjną. Zatrzymano 3 Polaków i 6 Paragwajczyków. A teraz jedyny w Europie festiwal filmowy o tematyce penitencjarnej. W Olsztynie odbył się 13. finał Prison Movie. Zgłoszono 35 produkcji z 9 krajów. Mówi rzeczniczka dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Olsztynie major Magdalena Socha.
2: Mamy kraje tak zróżnicowane, tak wyjątkowo od siebie odbiegające, a okazuje się, że wszyscy mają jedną misję, jeden cel. I my w Olsztynie możemy to pokazać.
0: W tym roku nagrodzono 7 filmów.
3: Dokładnie minuta do 10. Newsy Meloradia, Marcin Sikora, proszę bardzo.
4: 9 prokuratorskich zarzutów i wniosek o areszt to dla 19-latka, który w szkole w Ostrołęce i jej pobliżu ranił nożem 9 osób. Jakub Z. odpowie za usiłowanie zabójstwa, także przy użyciu materiałów wybuchowych, mówi Elżbieta Edyta Łukasiewicz z ostrołęckiej prokuratury.
5: Ten plecak, który zostawił w jednej z klas, był to ładunek wybuchowy o dużej sile rażenia.
4: Uczniowi klasy maturalnej grozi dożywocie. Będzie krajowy trening rodzinny z reagowania w sytuacjach kryzysowych, informuje o tym MSWiA. Zorganizowany będzie 17 października w szkołach i innych miejscach publicznych. W zbiorniku retencyjnym Husinec w Czechach nie ma już zapasów. Wczoraj osiągnął najniższą dopuszczalną objętość 30 tysięcy metrów sześciennych wody. A pingwiny topią śniegi Antarktyki. Ich odchody dostarczają nawozu jednokomórkowym glonom. Zjawisko opisali naukowcy.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Bardzo chciałem coś powiedzieć o tych pingwinach, ale muszę to przemilczeć po prostu.
6: No.
3: Tak zrobię. 10 na zegarach. Piątek jest dzisiaj i z okazji piątku będę miał do was jedną sprawę za chwilę. Zagramy najpierw bardzo miło. Ebony Hearts, ależ to jest fajna nuta. Kiedy inni gadają, my już gramy.

Pani Alison, Two Colors i Primadonna w Melo Radio, 15 minut po godzinie 10. Podkręcamy tempo. Słuchajcie, dzisiaj w końcu mamy piątek, piąteczek, piątunio. No ja się jaram naprawdę niesamowicie, że się udało dotrwać. Gratulacje, brawo! Gratuluję wam serdecznie, bo to jest ogromny sukces. I przy okazji mam do was prośbę. Pokażcie mi głosówkami, jak bardzo cieszycie się z tego, że ten piątek faktycznie do nas dotarł. Liczę na wasze kreatywne pomysły. Poświętujmy, pocelebrujmy ten piąteczek. Czekam na wasze głosówki na WhatsAppie Meloradia, który znajdziecie na meloradio.pl. Do dzieła, ekipo! Hej!

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: To jest Melo Radio. 27 minut po 10. Podkręcamy tempo w piątek. Piąteczek, piątunio. No ten wreszcie tu jest i wszyscy bardzo z tego powodu się cieszymy. Prosiłem was o to, żebyście pokazali mi poprzez głosówki na WhatsAppie Melo Radia, jak bardzo się cieszycie z tego, że jest piąteczek. Nie, no, znaczy ja się naprawdę cieszę, że jest piątek. Dajcie znać, pokażcie, jak wy się cieszycie z tego, że mamy piąteczek i jest weekend już naprawdę bardzo blisko. Czekam na głosówki. Nagrywajcie je na WhatsAppie Meloradia, a naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Panie Pascalu.
11: Tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
10: A to pani zalecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
13: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
14: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
15: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
16: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
17: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
18: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
19: Wszystko, czego dziś chcę,
20: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Od piątku masło ekstra łaciate 200 gramów za pół ceny. 2,99 kupując 3, a banany kilogram 2,99.
21: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
22: Ubierzemy Cię na każdą okazję. Hurtownia Odzieży 7, Księcia Witolda 7. Zapraszamy od wtorku do soboty.
23: Castorama.
24: Teoria
23: i praktyka.
24: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
23: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
24: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
23: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
25: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją.
0: Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-olsztyn.com. Lexus. Absolutnie made in Japan.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Tato, z czego były pierwsze książki?
8: Z glinianych tabliczek?
3: To jak wtedy zaginali rogi?
25: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
26: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
27: Nadciąga Festiwal Lat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.

0: Lucas Estrada, Trips, Stephen Puff i Close Your Eyes w Melo Radio. 18 minut do 11. Piątek, żyjemy piątkiem. No i tak, poprosiłem was o to, żebyście pokazali mi poprzez głosówki, jak bardzo się z tego cieszycie, że jest piąteczek. Hubert!
1: La, la, la, la. Hi, hi, hi.
0: No bardzo ładnie, taki organutan trochę, Rafał.
2: Yeah, bada, bada.
0: I mamy Freda Flintstona, no i fajnie. Dobra, czekam na kolejne, świętujemy, celebrujemy piąteczek. Pokażcie mi głosówkami, jak bardzo się cieszycie z tego, że jest piątek. Naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.

Meloradio Olsztyn. Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Fair, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
2: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
1: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
4: Nie. Jakie to składniki?
3: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
4: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
3: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa.

0: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai, Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny. Wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kawa Dallmayr 500 gramów, ziarnista Classic i mielona Classic Intense. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie bakalie Bacador. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. I do tego na Dzień Nauczyciela wszystkie praliny. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
2: Serwis Renault to nie tylko szeroka oferta opon zimowych. To także sprawny montaż i możliwość wykonania zimowego przeglądu przez doświadczonych ekspertów. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa, tak samo jak szczegółowy przegląd. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl i umów się na wizytę.
3: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy Olala, drugi gratis.
6: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
7: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
8: Psał też wrześniowe 20-lecie. Olsztyn, Urania, 9 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Olsztyn, Urania, 9 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.

0: z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
2: Tak, a co?
1: Teraz jestem szczęście w nieszczęściu. Wylałam kawę.
2: Już robię drugą.
1: Na komputer.
2: Już biorę pożyczkę.
1: Na co?
2: Na komputer. Moje ty szczęście.
3: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
4: Aliorbank albo nic.
3: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
5: Po reklamie. Melo Radio Olsztyn na 95 FM. Pogoda.
6: Wietrzny dzień w Olsztynie i do 18 wiać ma najmocniej, tak wynika z wydanego ostrzeżenia. Porywy wiatru nawet do 75 km na godzinę, jeszcze po południu. Temperatura maksymalna dziś w Olsztynie do 12 stopni, a jeśli chodzi o to, co będzie działo się na niebie, to raz więcej chmur, to znów słońce. Na jutro z kolei szykujcie parasole, ma się w Olsztynie rozpadać.

0: To są newsy Meloradia Olsztyn.
1: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Olsztyn wzmacnia działania na rzecz bezpieczeństwa w szkołach, informuje Urząd Miasta. Z komunikatem w tej sprawie zapoznała się Małgorzata Mura.
2: Władze Olsztyna zobowiązały dyrektorów szkół prowadzonych przez miasto do zorganizowania rozmów z uczniami. Wezmą w nich udział wychowawcy, pedagodzy i psycholodzy szkolni. Rozmowy mają przede wszystkim uspokajać, edukować i pomagać zapobiegać zagrożeniom. Celem ma być budowanie poczucia bezpieczeństwa i wzajemnej odpowiedzialności, przekazuje Urząd Miasta.
1: Z kolei Komenda Miejska Policji w Olsztynie kieruje w okolice szkół więcej prewencyjnych patroli. To teraz barometr społeczny. Olsztyn kolejny raz pyta mieszkańców o opinie dotyczące miasta. Anonimowe badanie trwa do końca października. Możecie wypowiedzieć się na temat warunków i jakości życia w Olsztynie. Na koniec o jakości kierunku lekarskiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, który ponownie umocnił swoją pozycję. Jego absolwenci zajęli, uwaga, pierwsze miejsce w dwóch kategoriach jesiennej sesji lekarskiego egzaminu końcowego. W kategorii osób zdających ten egzamin po raz pierwszy absolwenci olsztyńskiej uczelni zajęli drugie miejsce.
3: Minuta do 11, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Policjanci skontrolowali już ponad 10 tysięcy szkół w całym kraju. W związku z groźbami ataków zamieszczonymi w sieci zatrzymali też 10 osób. To już tydzień nowej odsłony rządowego programu Ceny paliwa niżej. Kierowcy mogą nieco odetchnąć, ale sytuacja na rynkach jest nadal wyjątkowo niestabilna, mówi Rafał Zywert z BM Reflex.
5: Co prawda rynek odsunął się od szczytów, ale w dalszym ciągu sytuacja na rynku światowym jest jeszcze daleka od normalizacji.
4: Dziś za litr benzyny płacimy maksymalnie 6,90, a oleju napędowego 7,82. Ukraina przechodzi znowu na grafik wyłączeń prądu. To z powodu kolejnych ostrzałów sektora energetycznego. Piotr Zieliński z dwiema nagrodami podczas Premio Gentleman Gala promuje postawy fair play w świecie futbolu. Piłkarz otrzymał nagrodę Gentleman Inter i statuetkę za najpiękniejszego gola.
3: Gratulujemy.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
3: Ciekawe tylko, czy na klatce dzień dobry powiem. Siemanko, na zegarach 11, ja dzień dobry mówię wszystkim, a dokładnie mówię siemanko. A ty po tej stronie do 14 działamy razem i będzie dużo dobrej muzy. Na początek Tobi Romeo i Fly High.

Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

0: Thomas Gray i Rumors w Meloradiu, 15 minut po godzinie 11. Podkręcamy tempo w piąteczek i ja pytam cały czas o to, jak bardzo się cieszycie, że jest w końcu piątek. Głosówki z WhatsAppa Meloradia. Maciej?
1: Lecę przy waszych rytmach od 6 rano. Pozdrawiam serdecznie całe Meloradio. Nie powiem, jak się cieszę, ponieważ zaczynam urlop od 12 października.
0: No stary, to będzie pięknie, tego jestem pewny. Wy też możecie pokazać, jak bardzo się cieszycie piątkiem. Dajcie znać na głosówkach na WhatsAppie Meloradia w formie głosówek. Naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl, a ja gram dalej. On Tonight, Silva Pumpa, zróbcie głośniej. Hey.

0: Avalan i For Nothing w Meloradiu to jedna z nowości. 27 minut po 11 podkręcamy tempo. Wspominałem wam całkiem niedawno, że Avalan Rockstone robią sobie przerwę od współpracy i tutaj mamy efekt między innymi takiej, a nie innej decyzji, czyli Avalan chwali się nowym singlem. Bardzo ładny, zresztą ciekawy jestem, co na to Rockstone. Z kolei zobaczymy, co wykwinią. W tej godzinie Chris Cross Amsterdam.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
2: To 1/3 tria Swedish House Mafia, ale numer na 100% dobry. Axwell, a razem z nim Bon. Panowie stworzyli numer Whatever Turns You On. On już od kilku tygodni was grzeje, ale tym razem zagrzał tak mocno, że wbił na numer 1 30 Meloradia.
1: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
2: Pychu, zapraszam.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
3: Nie, jakie to składniki?
2: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
3: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
2: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
4: Psst. Cześć, tu Influencer, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Janie, skarpeta na pieniądze.
6: Się rozpadła.
5: Noż do 100.
6: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
7: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
8: Big deal, multi deal, big deal, multi deal w deals. Tylko teraz włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make deals.
9: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
10: Kogo?
9: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
10: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
9: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
10: Tak, jest posterunkowy Cezary.
9: No, więcej na szkłomazgon.pl.
10: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
9: I Cezary Pazura.
11: Neonet, Neonet.
12: Do korzyści pełen sklep.
11: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
13: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla Ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
11: Neonet.
14: Tato, co znaczy negocjować?
15: Szukać porozumienia.
14: To ja negocjuję. Jeszcze jeden rozdział.
16: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
17: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
18: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
19: Lidl, to się opłaca.
5: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
14: Tak, a co?
5: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
14: Już robię drugą.
5: Na komputer.
14: Już biorę pożyczkę.
5: Na co?
14: Na komputer, moje ty szczęście.
13: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
3: Aliorbank albo nic.
13: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfę opłat i prowizji Aliorbanku SA dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie. Autopromocja. Sobotnie Dobre Melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland.
20: każdą sobotę już o 20. Najlepsze sety prosto z Boom w Belgii. Zagrają także sami najlepsi: Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Blaster Jax i Robin Schulz. Prawdziwe, dobre melo. 6 godzin dobrego melo. Słuchaj już jutro po 20. Tylko w Melo Radio. Autopromocja. Melo Radio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM.

Carla Fernandez, co jeśli w remiksie Johna McFly'a, 18 minut do godziny 12. Podkręcamy tempo i ten dźwięk morza, te mewy. No chciałoby się, żeby wróciły wakacje, ale niestety nie mam zbyt dobrych informacji pogodowych. Jesień da raczej o sobie znać i to no już dzisiaj daje. Zimno, wieje, nieprzyjemnie. Gdzieniegdzie tam trochę słońca się pojawia, ale temperaturowo to powiedziałbym, że raczej średnio. Dlatego ubierajcie się ciepło, a jeżeli potrzebujecie hajsu na, nie wiem, jakąś fajną kurtkę albo cokolwiek innego, to daj znać, że dzisiaj w Meloradiu z racji piątku w szybkiej kasie pół kafla do zdobycia. Wbijajcie na meloradio.pl zakładka konkursy i akcje, no i piszcie, co z tym zrobicie.

0: Joel Corey, Hannah Bolain i Don't Go Over Breaking My Heart w Melo Radio. 10 minut do godziny 12. Już czas pędzi jak szalone. Dla niektórych to dobrze, no bo chcieliby już spadać na chatę z roboty. Kompletnie się nie dziwię. Marcin, co o tym myślisz?
1: Myślę, że to okej i można by było za to dostać pokojową Nagrodę Nobla, nie?
0: O, czyżby o takim ważnym zagadnieniu było w newsach Melo Radia?
1: Tak.
0: Okej, no to dobra. W takim razie trzymam kciuki, zobaczymy, kto tym razem dostanie. Mam nadzieję, że ktoś z was.
2: A już o 12 zagramy
0: Shimza, Fire Fire, tak podkręcamy tempo. A tego ognia to się bez kitu dzisiaj przyda, bo nie wiem jak wam, ale mi to się ziewa od rana totalnie. Także rozgrzejmy was i trochę podkręcimy tempo.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
4: Telewizor HD.

0: Dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
8: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów, 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino, kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
11: W 29 urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
12: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
13: Janie, skarpeta na pieniądze.
14: Się rozpadła.
13: Noż do 100.
14: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
15: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
16: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty. Tylko z aplikacją. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz winogrona jasne na wagę 4,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
17: Codziennie niskie ceny.
18: Wow, ale mają ceny! Najlepsze! Do 10 października tylko z aplikacją Bricomarché kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Handy za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
19: Panie Pascalu,
8: tak?
19: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
19: A to pan zalecę, pa!
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299.

0: Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł.

0: Radio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Pogoda.
1: Uwaga na silny wiatr. Olsztyn objęty jest również ostrzeżeniem synoptyków związanym właśnie z silnymi podmuchami wiatru, które w porywach mogą dochodzić do 75 km na godzinę i tak dzisiaj jeszcze do godziny 18. Jeżeli chodzi o temperaturę, to 12 stopni to wszystko, na co możemy dzisiaj liczyć, a weekend będzie częściowo deszczowy, szczególnie jutro przydadzą się parasole w Olsztynie.
0: To są newsy Meloradia Olsztyn.
1: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Policyjne patrole, rozmowy z uczniami i przypomnienie zasad reagowania na zagrożenia. Takie działania podejmuje Olsztyn, by zadbać o bezpieczeństwo dzieci, młodzieży i pracowników szkół. Jak podaje Urząd Miasta, od ponad roku Olsztyn ma już opracowane procedury postępowania na wypadek różnych zagrożeń. Dyrektorzy i psychologowie szkolni byli w tym zakresie też odpowiednio szkoleni. Tymczasem remontów w szkołach będzie przybywać. W budynku Zespołu Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych prace powinny zakończyć się w listopadzie, a rozpisano już przetarg na remont w liceum imienia Mickiewicza. Tam ma się odbyć modernizacja sali gimnastycznej, wymiana podłóg i okien. Na koniec Olsztyn, instrukcja obsługi, czyli dzisiejsza premiera w Teatrze imienia Jaracza w Olsztynie.
2: To jest projekt, który bada Olsztyn od zupełnie innej strony. Badany jest przez twórców z takim bardzo zmysłowym, niezwykłym podejściem. Ten obszar, na którym się skupiamy, to jest zapach i zapachy miasta.
1: Mówi Milena Gauer, aktorka grająca w spektaklu Siebie. Premiera o 19 na scenie kameralnej.
3: Minuta do 12, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Pokojowa Nagroda Nobla przyznana. Tegoroczną laureatką została południowoafrykańska prawniczka Navanette Mnavi-Pillay. To za wysiłki na rzecz pokoju i prawa międzynarodowego. A Donald Trump znów musi obejść się smakiem. Jechali ponad 270 km na godzinę i spowodowali śmiertelny wypadek pod Stargardem. Do tymczasowego aresztu trafili kierowca i pasażer auta, mówi Julia Szozda z prokuratury okręgowej w Szczecinie.
5: Całe zdarzenie było nagrywane przez pasażera pojazdu, który, że tak powiem, nakłaniał kierowcę, żeby jechał szybciej.
4: Obaj mężczyźni nie przyznali się do winy. Policja zatrzymała 17-latka, który miał grozić atakiem w szkole w Przasnyszu. To prawdopodobnie autor filmu wygenerowanego przez AI, który znalazł się w internecie. Na nudę nie mogą narzekać dziś fani tenisa. Hubert Hurkacz zaczyna grę teraz, Iga Świątek około 13.
3: Trzymamy za was kciuki, gwiazdy, albo raczej rakiety.
0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Nice. Na zegarach 12, Adi z tej strony. Podkręcamy tempo, bo kiedy inni gadają, my już gramy. Guys, piątek dzisiaj. Cieszymy się z tego naprawdę bardzo mocno. Fire, fire! Ale to jest fajna nutka. Shimza!

Kygo, Max McKnown. I Take Me Back w remiksie Robina Schulza. 15 minut po 12. Podkręcamy tempo i mam przegenialne wieści dla graczy, a dokładnie dla fanów uniwersum Cyberpunka. No bo śmiało można powiedzieć, że Cyberpunk 2077 to w tym momencie gra, która radzi sobie całkiem nieźle. Ale uwaga, Cyberpunk doczeka się filmu! I to ma być właśnie m.in. produkcja na podstawie gry, więc myślę, że spotkamy nasze ulubione postaci. Kiedy to powstanie, nie wiadomo, bo to dopiero pierwsze, ale jednak pewne informacje w tym segmencie. Jedno jest pewne, Polacy się nie zatrzymują i tego możemy im pogratulować. I sobie nawet trochę pozazdrościć. Niech się kręci, cytując klasyka. O tym już teraz Filip Eknel i Ser Mich.

0: Gnarly, Major League, DJ Z, Wasted i 28 minut po godzinie 12. Nutka, która ostatnio bardzo mocno się klika i która wiem, że wam się podoba i się nie dziwię, no bo daje dużo pozytywnej energii. I będzie takich więcej, jeszcze obiecuję na paluszek, Liwka, Poza Tobą Nic, Asher i Mor w remiksie Red One Jimmy Joker, tak jest. A, jeszcze będzie coś premierowo, no dobra, powiem wam od kogo, od Losta Frequencisa, ale co, to już wam nie powiem. Ha, zagramy to razem już niedługo.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
4: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
5: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
4: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
11: Dużo dobrego.
12: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego.
13: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
14: Neonet, Neonet,
15: to korzyści pełen sklep.
14: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
16: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
17: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
18: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
19: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
20: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
21: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
22: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś. Polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
23: Lidl, to się opłaca.
24: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
25: Po reklamie. Meloradio Olsztyn na 90,5 FM.

0: nowych hitów w Melo.
1: No właśnie, 17 minut do godziny 13. Kolejne świetne muzyczne wiadomości w piątek. No bo Lost Frequencies, śmiało można powiedzieć, że w ostatnim czasie to facet zyskuje jeszcze większą popularność, między innymi dzięki swojemu singlowi Paraiso. No i facet, korzystając z tego prime'u, postanowił, że wyda coś zupełnie nowego i to będzie też bardzo dobra nutka, która zostanie z nami na dłużej. Jej tytuł to Don't Forget About Me. Jest naprawdę kapitalna i gramy ją teraz premierowo na antenie Melo Radia. Róbcie głośniej, bo nutka sztos.
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Like, tak wam zagramy. Bo jak nie ma słońca za oknami, to ja wam zrobię słońce z głośników. I like już niedługo.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
4: Nie, jakie to składniki?
3: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
4: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
3: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
9: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
8: Czyli frosty kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
11: Mamo, czy na Dzień Nauczyciela można kupić coś słodkiego?
12: No pewnie. Przecież oni też są czyimiś dziećmi.
13: W delikatesach Centrum. Do środy. Altejskie mleczko Milka 9,99 przy zakupie dwóch z Delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 20,99. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
14: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
15: Stał też wrześniowe 20-lecie. Olsztyn, Urania, 9 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Olsztyn, Urania, 9 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
16: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
17: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
18: Zaprasza Dacia Alcar, Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
19: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
20: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
21: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
22: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
21: Zwycięstwo!
22: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
23: Why don't we...
0: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się.

0: niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-olsztyn.com. Lexus. Absolutnie made in Japan.
0: Po reklamie. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM.
4: Newsy Meloradia, minuta do godziny 13. Marcin Sikora z nami.
5: Nocna prohibicja na terenie całego kraju i całkowity zakaz reklamy alkoholu. Ustawę w tej sprawie uchwalił Sejm. Był niemal jednogłośny. Za było aż 400 posłów. Ponad 100-tysięczne miasto straci porodówkę. Chodzi o Dąbrowę Górniczą i Zagłębiowskie Centrum Onkologiczne. Porodów jest już o połowę mniej niż przed laty. Oddział przynosi straty, mówi rzecznik szpitala Tomasz Burek.
6: Ujemny wynik wyniósł w 2025 roku około 6 milionów złotych.
5: Teraz kobiety będzie przyjmował szpital miejski w sąsiednim Sosnowcu. Ale demografia ratuje rynek pracy. Jak pisze Rzeczpospolita, bezrobocie dzięki temu nie idzie w górę. Starsi odchodzą z pracy, a na ich miejsce wciąż brakuje młodych. Niezwykła marsjańska chmura zaskoczyła naukowców. Pojawia się każdej wiosny i każdego lata. Mogą się za nią kryć egzotyczne zjawiska fizyczne.
7: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Ja z kolei poproszę o egzotyczne słońce i piękną temperaturę.
5: No jest. Z temperaturą może być gorzej.
4: No właśnie, ten wiatr też niech się schowa. A ty z tej strony do 14 zapraszam, kiedy inni gadają, my już gramy. I like na początek.

piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

Dzięki Kuksowi mogę sobie wyobrazić dosłownie życie wyglądające w latach 80. i nawet ten Ortalion, który no był wówczas dosłownie wszędzie. Kungs, Ophilus, London i Galaxy w Meloradiu, 15 minut po godzinie 13. Kungs to wam powiem, że jest naprawdę sympatyczny ziomal. Część z was wie, ale Kungs jest naprawdę genialny, jeżeli chodzi o owoce morza. Jest całkiem niezłym kucharzem, ale oprócz tego całkiem niezłym ziomkiem, przyjacielem, bo no ostatnio pojawił się w Stanach Zjednoczonych, dokładniej w Chicago, gdzie jest też nasz Robercik Lewandowski. No ale był tam nasz Kungs dlatego, że chciał być wsparciem dla Sophie Tucker, która przygotowała wyjątkowe show. Sam Kungs napisał, było fajniusio, było przekochanie. No, także my, panie Kungs, też zapraszamy do Polski, jak coś mamy pierogi.

0: Armin Van Buren, Sasha i Everlasting. Tak, gramy w Melo. 27 minut po 13. Armin Van Buren, tylko przypominam, że w dobrym Melo będzie na was czekał. Po 22 szykujemy dla was dobre Melo, także generalnie liczcie się z tym, że będzie bardzo mocarnie. Imprezujecie z nami, bo nie ma innej opcji. A w tej godzinie jeszcze Smolasty i Tripsy, Duże Oczy, a oprócz tego Avicii i Hey Brother.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Melo Radio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
11: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
12: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
11: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
14: Dobrze.
13: 15 zł.
14: Lepiej.
13: 20 zł.
14: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
14: Z kuponami?
13: Cieplej.
14: W Orlen witaj.
15: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
16: Netto przedstawia.
17: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
18: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
17: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
18: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
17: To może zapraszamy?
18: Dobre!
19: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto dużo dobrego.
20: Za mnie!
21: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
20: I piątego produktu za złotówkę no. Na multirabatach, panie Pascal.
21: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
22: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
23: Wszystko, czego dziś chcę.
24: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Od piątku masło ekstra łaciate 200 gramów za pół ceny. 2,99 kupując 3. A banany kilogram 2,99.
25: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
26: Trwają e-obuwie Days.
0: zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: Neonet, Neonet,
2: to korzyści pełen sklep.
1: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
3: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
1: Neonet.
16: Castorama.
25: Teoria
16: i praktyka.
25: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
16: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzie McAllister i Erbauer.
25: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
16: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
26: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
27: Po reklamie.

Jeżeli właśnie poczuliście w kościach albo gdziekolwiek indziej w waszym ciele, organizmie, że wam się nie chce, to wszystko jest okej. Jest nas więcej naprawdę. Gdybyśmy teraz przeprowadzili badanie społeczne, okazałoby się, że około 95% Polaków cierpi na niechęć do wykonywania swoich obowiązków zawodowych. Ale spokojnie, to nie jest nic złego. Proszę ten palec schować, dobrze, ja widziałem. Ale spokojnie, nie przejmujcie się tym na zapas, bo jest piątek i dlatego człowiekowi się może nie chcieć. Nie mówiłem o was w ogóle, co to ma być. Szybka kasa. 200, a nawet 500 zł do zdobycia. Przepraszam, bo tu patologia w studiu jest. Jeżeli chcecie zdobyć szybką kasę, no to zapraszam na meloradio.pl. Tam wchodzicie i piszecie, na co byście to wydali. No, a teraz ja gram wam, fajnie, żebyście się trochę rozbudzili. Axwell Bone, Whatever Turns You On, 17 minut do 14. Przestań tak na mnie patrzeć.

0: i cała Polska śpiewa z nami.
1: Skomplikowana jest ta końcówka.
0: Ja spróbuję coś.
1: Cała Polska miała. No nie znam portugalskiego.
0: Paraíso.
1: Tam jest więcej słów.
0: Aha. Lost Frequencies, Mary Rose za nami, Paraíso. Mikołaj w studiu, siema.
1: Siema.
0: Sam jesteś dzisiaj?
1: No właśnie. No właśnie jestem. I dlaczego?
2: A już o 14 zagramy.
1: Jestem zdradzany w tym momencie.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
2: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
1: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
10: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
11: Bo nie mam żadnych objawów.
12: Bo nie mam czasu.
13: Bo boję się diagnozy.
14: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
15: Ja też nie miałam objawów, byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę, bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
10: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
16: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś. Polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
19: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
20: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
19: Mhm, dokładkę rabatu.
18: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
21: W 29. urodziny.

0: Mleko UHT Simple 1 litr, 1,5 lub 3,2%, 3 plus 3 gratis z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 10 października.
1: Ubierzemy Cię na każdą okazję. Hurtownia Odzieży 7, Księcia Witolda 7. Zapraszamy od wtorku do soboty.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Po reklamie. Meloradio Olsztyn.
5: Minuta do 14:00, czas na newsy Meloradia, który ma dla Was Ula Harciarek.
6: Zarzuty usłyszał 17-latek, który jest prawdopodobnie autorem filmu grożącego atakiem w szkole. Dostał dozór policyjny. Są nowe maksymalne ceny paliw przez cały weekend. Do poniedziałku włącznie za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,97, a za diesla maksymalnie 8,06 zł. Hejt wylewał się na uczestników tegorocznych Mistrzostw Świata w Ameryce Północnej. Według raportu FIFA obrażana była ponad połowa z uczestników. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pisania Listów. Kiedyś były bardzo popularne, mówi jeden z mieszkańców Warszawy.
7: Kiedyś jak byłem młody, tak, a teraz sobie pani żonę mam koło siebie, to nie muszę pisać.
6: W PRL-u list docierał do adresata zazwyczaj w ciągu od 3 do 7 dni.
8: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca.

0: fight w Meloradio z Mikołajem Kujawińskim.
1: Siemano, jest piątek i zaczynamy Freak Fight, a także kontynuujemy dramę, ponieważ czekotubkowa afera ma swój ciąg dalszy i to taki, którego chyba nikt by się nie spodziewał. No ja na pewno nie. Ale w tej godzinie przede wszystkim sprawimy, że ktoś się uśmiechnie. 500 zł do wzięcia na cokolwiek tylko chcecie w szybkiej kasie Meloradia. Mikołaj, siemano, jesteśmy razem do 18. Freak Fight.

Please tell Rosie, to Ale Farben i You Not Us w Meloradio. Tak właśnie podkręcamy tempo, a teraz wracamy do afery czekotubkowej. Jeszcze miesiąc temu nie wiedziałbym, kim jest Blendusiak, ale teraz wiem i w sumie cała Polska też się dowiedziała. To jest były już teraz chłopak Fausti, który no ma teorię na temat tego, dlaczego dziewczyna go zostawiła. Chodzi o to, że to były głosy z zewnątrz. Wszystkiego suma, menedżerzy, bliscy, opinia publiczna, a on tylko powiedział, że nie dostanie kolacji, jak zje czekotubkę. No przecież też szarmancko i dżentelmeńsko powiedział, że kochałby Fausti, nawet jakby ważyła 80 kg.

0: to L'Amour Toujours w Melo Radio. Tak właśnie podkręcamy tempo 18 po 14.
1: Szybka kasa na weekend w Melo Radio.
0: Wiemy, że chcecie tej kasy, więc mamy szybką kasę na weekend, 500 zł do wzięcia. Przed taką fantastyczną propozycją stoi Tomek, do którego teraz dzwonię. Ma 5 sygnałów oczywiście na to, żeby odebrać od nas telefon. I to będzie pierwszy krok do sukcesu, do szybkiej kasy na weekend. Dzwonimy do Tomka. 5 sygnałów oczekiwania. Jeden za nami. Teraz drugi. O, robi się niebezpiecznie.
2: Halo, halo.
0: Cześć Tomek, Mikołaj Melo Radio z tej strony.
2: Cześć, witam, cześć.
0: Siema, jak tam piątek ci mija?
2: A pomalutku do przodu, już coraz bliżej wyjścia z pracy, także super.
0: Jeszcze na tej pracy się skupiasz, czy już myślisz tylko o weekendzie?
2: Ja już myślę tylko o weekendzie, o tym, jakie zrobię sobie fajne... domówkę fajną.
0: No i właśnie do tego też piję, byłeś na meloradio.pl. Powiedz, na co byś wydał szybką kasę?
2: Tak, napisałem, tak sobie słuchałem was, Meloradio, tak sobie myślę, Meloradio. I sobie stwierdziłem, pora na zdrowe odżywianie się i parę owocków fajnych i wydam sobie tą kasę na pomelo, na tak nic gruszki, nic pietruszki, na jaką gruszkę. Tak wszystko zrobię, żeby mieć sobie na twarzy banana.
0: Powiem
2: i zrobię,
0: bracie,
2: domówkę.
0: Powiem ci, bracie,
2: owocową.
0: Że nie wiem, jak ty dotarłeś do owoców słuchając Melo, bo tutaj raczej nie odżywiamy się zdrowo, ale skoro tak, to z wielką przyjemnością. 500 zł leci do ciebie.
2: Super.
0: No to widzisz.
2: Ale będzie wyżerka owocowa.
0: No ja już banana mam na twarzy. Dzięki wielkie.
1: Szybka kasa na weekend w Melo Radio.
0: A teraz nowość. Marlon Hofstadt i David Guetta, to jest Caught Up w Melo.

jak good morning zmieniły? Budzi mnie szum wysokich fal, gdzie i tu ma, ja wychodzę sam. Tu nie ma nikogo, kto zna mnie, cienie tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Gips PZ i For Money. To jest karnawał w Meloradiu, a my za chwilę wybieramy się za ocean, ponieważ tam doszło, słuchajcie, do afery. Ktoś bardzo znany bezwstydnie pałaszował pierogi. O kogo chodzi? To zdradzimy jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca.

0: najlepsze sylwestrowe Melo. Festiwalans on Air. Słuchaj w każdy piątek o 21 w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Nadciąga Festiwal Lat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
5: Netto przedstawia.
6: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
7: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
6: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
7: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
6: To może zapraszamy?
7: Dobre!
8: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
9: Za mnie! Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
9: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
10: No dobrze, a taki fajny prezent?
9: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, żeby wszystko było tanie.

Isabel i Francis Melo Radio. Całe lato. Tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fajcie. Obiecywałem wycieczkę za ocean. No to lecimy do Chicago, a jak do Chicago, to już chyba wszyscy wiemy, o kogo chodzi. Anna Lewandowska, jak czytam w internecie, bezwstydnie pałaszuje polskie pierogi w USA. Anna napisała, fotografka przywiozła mi polskie pierogi dla moich dzieciaków. Pierogi, słuchajcie, polskie pierogi w Chicago. Podobno jest kilka takich miejsc, które robią pierogi. Naprawdę? W Chicago? Tam, gdzie jest jedna z największych polonii na świecie? Kto by pomyślał?

0: Melo Radio, tak podkręcamy tempo. A słyszałem, Ula, że w Szanghaju to hurkało aż miło.
1: Oj, hurkało bardzo miło, tak, tak, tak. Ale co i o co chodzi, to powiem w newsach.
2: A już o 15 zagramy
0: Fast Boy Music Sounds. Oni już wyruszyli w swoją trasę Fast Boy Life. Czekamy, aż przyjadą do Polski. Ale na Music Sounds nie czekamy długo. Ten numer punktualnie o 15.
2: Meloradio Olsztyn na 95 FM.

0: Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Grę piłkarską.
2: A, ty taką najpopularniejszą. 200 w tym momencie trafiają w twoje ręce.
1: Super, dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
1: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
6: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Renault. Samochody dostawcze Renault wspierają Twój biznes od ponad 100 lat. Szeroka gama zabudów Renault odpowiada na potrzeby wielu branż. Ciesz się krótkim czasem realizacji zamówienia i wyższą wartością rezydualną. Renault Master. Najlepiej sprzedający się samochód dostawczy w Polsce. Dostępny w leasingu od 101%. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
11: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-olsztyn.com. Lexus. Absolutnie made in Japan.
13: Neonet, Neonet.
14: To korzyści pełen sklep.
13: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
15: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary. Za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
16: Porek.

0: Radio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM.
1: Minuta do 15, czas na newsy Melo Radia, która ma dla Was Ula Harciarek.
2: Utrudnienia na autostradzie A2 jest zablokowana po śmiertelnym wypadku na wysokości miejscowości Cisie. Zderzyły się tam ciężarówka z osobówką. Sukces Huberta Hurkacza w Szanghaju po raz pierwszy w karierze pokonał legendę tenisa Nowaka Dziokowicza.

0: 6463. Tegoroczny pokojowy Nobel to sygnał dla Ameryki, bo nagrodę dostała prawniczka Navi Pillay, mówi dr Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz.
1: Zajmuje się prawem międzynarodowym, ochroną praw człowieka, funkcjonowała w instytucjach międzynarodowych różnych, także tych, których prezydent Trump i Stany Zjednoczone nie uznają.
0: To zdaniem komentatorów sygnał, że prawo międzynarodowe trzeba szanować. Drogę sprzed 700 lat odkryto w belgijskiej Gandawie. Była pod trasą tramwajową, którą właśnie modernizowano.
2: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Na zegarach mamy 15, słuchacie Freak Fightu, a w tej godzinie powrócimy jeszcze na chwilę do Chicago, bo tam kopie Robert Lewandowski, ale teraz to jego kopnął zaszczyt.

Alan Walker w Meloradio, to jest The Spectre. Tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fight'cie. No i jeszcze na chwilę wrócimy do Lewandowskich, ale tym razem do Roberta, który no wziął udział w takiej długo już stojącej amerykańskiej tradycji, o której na pewno słyszeliście. Chociażby z filmów albo serialów. Robert Lewandowski w Chicago na meczu baseballowym wykonał pierwszy rzut przed meczem Chicago White Sox z Cleveland Guardians. No i Polakowi na szczęście udało się dorzucić, bo niektórzy wykonujący ten pierwszy rzut, no to niestety im nie poszło zbyt dobrze, a Robertowi jak najbardziej. Może będzie z nim trochę tak jak z Michaelem Jordanem. On kiedyś porzucił koszykówkę, żeby grać w golfa, to może teraz Robert se trochę porzuca, a za 10 lat Mistrzostwo Świata.

0: Lumix w Melo Radio. To self-aware. No niestety zostałem dzisiaj pozostawiony sam sobie. Moja współprowadząca Iga Dudziuk po prostu olała mnie, nie przyszła. A nagle tu wchodzi do studia i mówi: o, jestem na chwilę, bo dzisiaj bardzo ważna rzecz do zrobienia.
1: Skolim, słuchajcie, kończy dzisiaj 30 lat. 100 lat, 100 lat, żyje, temperatura. Taki mashup trochę robimy.
0: Trochę tak.
1: Czego mu życzymy?
0: Na 30, no to jest jednak taka bariera, nie? Psychologiczna poniekąd.
1: No, więc... jest wiecznie młody.
0: No właśnie, życzę mu, żeby mu tej młodości nigdy w sercu nie zabrakło.
1: Żeby temperatura była zawsze wysoka.
0: Żeby zawsze mógł wejść, jak już wyjdzie.
1: Albo wyjść, jak już wejdzie.
0: Dokładnie. W sumie nie wiem, które gorsze. Skolim, wszystkiego najlepszego.
1: Rośnij duży.
0: Wpadaj do nas częściej.
1: Tak.
0: Jakiegoś torta może ogarniemy czy coś.
1: I zaśpiewamy ci piosenkę.
0: Tak, ale nie te, co przed chwilą. I co, idziesz sobie?
1: No tak, no muszę lecieć dalej. Ale brzydko. Widzimy się w poniedziałek i słyszymy.
0: Brzydko. Pomagam

0: All of my love to A-Ben w Mela Radio. Tak właśnie podkręcamy tempo, a jeszcze w tej godzinie porozmawiamy o nowym, moim zdaniem fajnym sposobie na walczenie z nadmierną prędkością na drogach. Koniecznie zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Lista waszych ulubionych numerów.
1: To 1/3 tria Swedish House Mafia, ale numer na 100% dobry. Axwell, a razem z nim Bon. Panowie stworzyli numer Whatever Turns You On. On już od kilku tygodni was grzeje, ale tym razem zagrzał tak mocno, że bił na numer 1. 30 Melo Radia.
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
1: Pychu, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
3: Bo nie mam żadnych objawów.
4: Bo nie mam czasu.
5: Bo boję się diagnozy.
6: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
7: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
2: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
13: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko od czwartku do soboty trójpak Kinder Bueno 2+1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie 3. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a Deals.
14: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
15: Kogo?
14: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
15: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
14: Edytko, Ogólnopolski Dzień Segregacji Szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
15: Tak, jest posterunkowy Cezary.
14: No, więcej na szkłomazgon.pl.
15: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
14: I Cezary Pazura.
16: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
17: Neonet, Neonet.
18: Do korzyści pełen sklep.
17: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
19: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
17: Neonet.
20: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
21: Stał też wrześniowe 20-lecie. Olsztyn, Urania, 9 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Olsztyn, Urania, 9 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
22: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36. Już od 34,99 za parę. Biedronka.
23: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
24: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem.
0: szczęściem, prawda?
1: Tak, a co?
0: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
1: Już robię drugą.
0: Na komputer.
1: Już biorę pożyczkę.
0: Na co?
1: Na komputer. Moje ty szczęście.
3: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
4: Alior Bank albo nic.
3: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
24: Po reklamie. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 90,5 FM.

To Calvin Harris w Melo Radio Thinking About You, a teraz pomyślmy o bezpieczeństwie drogowym i tak też pomyśleli w Tarnowie, gdzie policja razem z uczniami klas 1-3 przygotowała specjalną akcję dla kierowców, którzy no niestety trochę za szybko jeżdżą w rejonie szkoły, no i policja ich zatrzymywała, a od dzieci tacy hultaje dostawali cytryny, a dobrzy kierowcy dostawali jabłka. I szkoda, że dostawali całe te cytryny, a nie takie ćwiartki, żeby od razu zjeść, bo jakby im tam, wiecie, wykręciło ryja, to by się nauczył jeden z drugim.

0: Sexy Magic. Tak właśnie podkręcamy tempo w Meloradiu, a Magic to było kiedyś, jak pierwszy Matrix wszedł do kin. To była dosłownie magia. No pewnie, jeden z moich ulubionych filmów.
1: Tak? No to świetnie, bo w newsach będę miała na ten temat bardzo ważnego newsa.
0: No to ja biorę czerwoną tabletkę.
2: A już o 16 zagramy
0: The Bauza Magnetic. Ten numer zagramy wam punktualnie o 16. Feeling blue without you.

0: wschodem niedzielnego słońca.
1: After w Melo Radio.
0: W niedzielę od 10. Opoka, zapraszam.
2: Rano obudzi największego śpiocha.

0: 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
1: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Muzyka i głos AI.

0: D Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Netto przedstawia.
2: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
3: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
2: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
3: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
2: To może zapraszamy?
3: Dobre!
1: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
4: Ubierzemy Cię na każdą okazję. Hurtownia Odzieży 7, Księcia Witolda 7. Zapraszamy od wtorku do soboty.
5: Panie Pascalu.
6: Tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg. Funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. 99 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: Po reklamie.

0: Meloradio Olsztyn. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Co jest grane w Olsztynie?
1: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. W kinach nowości, jak to w piątek, Digger to najnowszy film reżysera, który ma na koncie 4 Oscary za Zjawę i Birdmana. Jego najnowszy film to czarna komedia i apokaliptyczna satyra społeczno-polityczna. W roli szalonego teksańskiego magnata naftowego Tom Cruise możecie go nie rozpoznać dzięki charakteryzacji, która początkowo zajmowała 6 godzin, ale podobno Cruise rzucił wyzwanie ekipie, aż udało się skrócić makijaż do niespełna godziny. Film Digger od dzisiaj w kinie Helios w Olsztynie. Dzisiaj także znani polscy aktorzy pojawią się w Olsztynie ze spektaklem Tylko miłość, sceny z życia małżeńskiego, czyli może być dość pikantnie, a na pewno będzie wesoło, ale to dla tych, którzy już teraz mogą wszystko rzucić i wybrać się do Auditorium Maximum. Spektakl jest o 17.30. W niedzielę inna gościnna komedia Królowe Życia to w auli przy Kłusocińskiego 11. Spektakl w niedzielę grany będzie dwukrotnie.
0: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Minuta do 16, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Ula Harciarek.
3: 49 szkół na Mazowszu jest dziś zamkniętych. To po serii ataków. Tam, gdzie nie zawieszono zajęć, bezpieczeństwa pilnują policjanci, mówi mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska.
4: Prosiłam również dyrektorów szkół o weryfikację kanałów łączności alarmowej. To znaczy, że należy dokonać przeglądu przyjętych w szkołach i placówkach sposobów komunikowania się z odpowiednimi służbami i instytucjami.
3: W całym kraju zamkniętych jest 59 szkół. Polacy coraz częściej biorą L4 z powodu zaburzeń psychicznych, głównie przez długotrwały stres i depresję. Przegrana Iggy Świątek, tenisistka, odpadła w 1/4 finału turnieju WTA w Pekinie. Przegrała z Belgijką Elise Martens 6-7-3-6. Szykuje się piąta odsłona hitowego Matrixa. Ma pojawić się za 3 lata, ale oficjalnej daty jeszcze nie ma.
0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.

na zegarach 16. We Freak Fight'cie jest piątek, więc będzie też oczywiście pojedynek płci. Szczegóły za chwilę, a najpierw Magnetic od

Gabri Ponte, Easy on my heart. Tak właśnie podkręcamy tempo w Melo Radio, a we Freakfajcie to jest pora na pojedynek płci. Szukamy panów, szukamy pań, którzy staną do tego pojedynku. Zasady są proste. Będziecie musieli wcielić się w rolę tej drugiej płci i zareagować na przedstawioną przez nas sytuację, tak jak właśnie według was ta przeciwna płeć by to zrobiła. 321-321-777 to jest telefon do studia. 321-321-777. Czekamy, abyście zgłaszali się do pojedynku płci.

On Tonight to Silva Bumpa w Melo Radio. Pojedynek płci już za chwilę i wciąż szukamy faceta, odważnego gościa, który nie będzie się bał stanąć do pojedynku z kobietą, więc panowie łapcie za telefony. 321-321-777. To jest numer do nas. Widzę, że już dzwoni, więc odbieram. To teraz Trips i Kubańczyk. Ostatni raz zatańczysz ze mną. O, już nie dzwoni, więc dzwońcie. 321-321-777.

0: To Trips i Kubańczyk. Ostatni raz zatańczysz ze mną.
1: Pojedynek płci.
0: O, teraz też ze sobą zatańczymy. Igi dzisiaj nie ma, więc Karolina, nasza niezastąpiona wydawczyni, dołącza do jury. A w naszych narożnikach mamy Marzenę i Mateusza. Cześć, siemanko, kochani.
2: Siemanko.
3: Cześć.
0: Słuchajcie, przypomnę jeszcze raz szybko zasady. Wy już je znacie, ale słuchacze też muszą wiedzieć, o co chodzi w pojedynku płci. Przedstawimy wam za chwilę scenariusz. Waszym zadaniem będzie wcielić się w rolę tej płci przeciwnej. Zareagować na tę sytuację tak, jak wydaje wam się, że zareagowałaby kobieta albo mężczyzna. Jeżeli wszystko jasne, to dajcie znać.
2: Jasne.
3: Jasne.
0: Super, super. W takim razie nasza sytuacja na dzisiaj to... Karolina, proszę.
4: Za krótko obcięte włosy u fryzjera.
0: To kto na początek?
4: Marzena? Marzena, panie przodem.
0: No ale ktoś tu się będzie wcielał w kobietę. Marzena, w takim razie, jak twoim zdaniem facet zareagowałby na za krótko obcięte włosy u fryzjera?
2: Ale jego obcięte włosy czy moje?
0: Jego. Jesteś facetem. Fryzjer obciął ci za krótko włosy. Jak reagujesz jako facet?
2: Okej. Czy to tak naprawdę miało być? Ale nie, no luz, spoko. Odrosną. Spoko, nie ma problemu. Ile płacę?
0: Marzena, usłyszałem słowo klucz, bo dosłownie moją reakcją też byłoby odrosłą. Odrosną, spokojnie. No to Mateusz, twoja kolej. Jak twoim zdaniem kobieta zareagowałaby na za krótko obcięte włosy u fryzjera?
3: No chyba pan sobie żartuje. Przecież to nie jest tak, jak było na zdjęciu. No proszę to jakoś poprawić. Przecież ja sobie nie wyobrażam tak wyjść. Stawię jakąś negatywną opinię za chwilę.
0: Kochani, jest bardzo ciężka decyzja przed naszym jury.
4: To prawda.
0: Ja myślę, że tutaj, no słuchaj, Akademia musi dać dwa Oscary chyba.
4: Też mi się tak wydaje, panu.
0: Kochani, jesteście mistrzami empatii. I zrozumienia drugiej płci. Gratuluję.
2: Freak
0: Fight. Słuchajcie, wyślijcie nam

0: Let Me Forget You. A jeszcze w tej godzinie we Freak Fajcie udowodnię wam jednym prostym przykładem, dlaczego koty są lepsze od psów.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
4: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
5: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
10: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
11: Czyta lektor AI.

0: mamo, ten bohater jest dziwny.
1: Nie lubisz go?
0: Lubię i to jest najdziwniejsze.
2: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Media Expert.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Proszę państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
8: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
9: Tak, a co?
8: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
9: Już robię drugą.
8: Na komputer.
9: Już biorę pożyczkę.
8: Na co?
9: Na komputer, moje ty szczęście.
10: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
11: Alior Bank albo nic.
10: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfę opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
12: Po reklamie.

Aminu. To Szangaj w Melo Radio, a we Włoszech media rozpisują się teraz o psie Fulmine. Fulmine jest psem, który został wyszkolony specjalnie do szukania trufli. Wiadomo, sezon jest, można sobie dobrze zjeść, można sobie dobrze zarobić. No ale do lasu, kiedy właściciel go wypuścił, to znalazł nie tylko trufle, ale 270 gramów czystego koksu. No i teraz trwają poszukiwania właściciela tejże leśnej zguby. Widzicie, a kot nigdy by takiego przypału nie sprowadził.

0: Dziwka, poza tobą nic. W Maloradiu tak właśnie podkręcamy tempo. Za chwilę newsy Maloradia i jeżeli dobrze kątem oka tam zerknąłem, to będzie całkiem słodko w newsach, więc koniecznie zostańcie z nami.
1: A już o 17 zagramy
0: Axwell i Bon, Whatever Turns You On. Ten numer zagramy wam punktualnie o 17.

Reklama. Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera.

0: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Serwis Renault to nie tylko szeroka oferta opon zimowych. To także sprawny montaż i możliwość wykonania zimowego przeglądu przez doświadczonych ekspertów. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa, tak samo jak szczegółowy przegląd. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na Renault.pl i umów się na wizytę.
6: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.

0: Melo Radio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Co jest grane w Olsztynie?
1: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Takich wydarzeń często nie zapowiadam, ale może tym bardziej Was to zainteresuje. Jak wygląda instalacja, która zmienia odpady w ciepło i energię elektryczną dla Olsztyna? Będzie można sprawdzić to z bliska. Jutro instalacja termicznego przekształcania odpadów przy Bublewicza organizuje dzień otwarty. Będą 3 tury zwiedzania. Udział jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona. To teraz kino. Film Prime Time może przynieść Robertowi Pattisonowi pierwszą w życiu oscarową nominację. Pattison wciela się tu w charyzmatycznego dziennikarza śledczego, który w drodze na szczyt popularności zaczyna gubić moralny kompas. Film Prime Time jest na ekranach kina Helios w Olsztynie. A jeśli lubicie stand-up, w przyszłym tygodniu będzie w Olsztynie Arkadiusz Jaksa Jakrzewicz. Szykuje się 90 minut dobrej zabawy z programem Warto Rozmawiać, Andrzej. To opcja na środę 14 października.
2: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia. Przed mikrofonem Ula Harciarek.
3: Do schroniska dla nieletnich trafił 15-latek, który w szkole pod Radomiem śmiertelnie ranił nożem jedną osobę. Spędzi tam 3 miesiące. To był gorący poranek w warmińsko-mazurskich szkołach. Uczniowie wszczynali fałszywe alarmy. Wszystkie były sprawdzane. Rynek słodyczy w Polsce ma się coraz lepiej, zwłaszcza jeśli chodzi o czekoladę. Dotychczasowi liderzy piwo i wódka spadły na 2. i 3. miejsce. A teraz bez jaj. GUS wyliczył, że w zeszłym roku wyprodukowano w Polsce rekordową liczbę jaj, ponad 14 miliardów. No jemy też rekordowo, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
4: Średnio na głowę jednego mieszkańca Polski przypadło 218 zjedzonych jajek, o 17 więcej niż rok wcześniej.
3: Poprzedni rekord padł 20 lat temu, to było 215 jajek na mieszkańca.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca.
2: 17 na zegarach, a we Freak Fight'cie oznacza to tylko jedno. Mamy do Was ważne pytanie. Czego nie mówić u cioci na imieninach? Na literę D. WhatsApp Meloradia, tam się kierujcie. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Czego nie mówić u cioci na imieninach? Na literę D.

Meloradio Heaven is a place on earth. Tego numeru raczej u cioci na imieninach nie usłyszycie. A czego jeszcze nie chcemy tam usłyszeć? No właśnie. Dzisiaj pytamy, czego nie mówić na imieninach u cioci? Na literę D. WhatsApp Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.

0: Show, Smelo Radio. Call My Name. A dzisiaj pytamy, czego nie mówić na imieninach u cioci na literę D. I mamy dwie propozycje od dwóch różnych Łukaszów. Słuchamy.
1: Czego nie wolno mówić u cioci na imieninach na literę D? Do dupy ta załatka.
0: No lepiej rzeczywiście ciosi tak nie mówić, bo on nieładnie.
2: Że dziadek na mnie tom przepisał.
0: Od tego może się zacząć niezła rodzinna drama. A Bartek napisał, do grobu się ciocia nie wybiera? No jeżeli na imprezie jest pizza książula, to może zaraz tak. Czego nie mówić na imieninach u cioci na literę D? Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.

Ha, ha, chodź ze mną na imieniny do cioci BFF Bambi Anglosia. A właśnie pytamy dzisiaj, czego nie mówić na imieninach u cioci na literę D. Patrycja napisała, dobrze, że w tym roku zamówiła ciocia catering. Nie, no nie można tak, przecież ciocia nad tą miską sałatki jarzynowej ślęczała całą noc. Tomek napisał, dobrze, ciocia wygląda jak na mumie. Musicie się bardzo lubić. Robert z propozycją taką, jakby granat wrzucić w sam środek rodzinnego spotkania. Dobrze, że rządzą ci, a nie tamci. I cały wieczór właściwie poświęcony tylko jednemu. No i jest Janusz, kochany nasz Janusz. Janusz, który napisał, dekolcik, ciociunia ma świetny. Czego nie mówimy na imieninach u cioci na literę D? WhatsApp Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.

0: Neptunika, What If w Meloradiu. Tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fight'cie, a dzisiaj pytamy, czego nie mówić na imieninach u cioci na literę D. Dostaliśmy taką wiadomość. Do domu starców cioci bliżej niż dalej. Wszystkiego najlepszego, ciociu Zbigniew. No, z takimi życzeniami to w sumie też bym wolał pójść. Czego nie mówimy na imieninach u cioci na literę D? Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca.
2: Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Reklama. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
10: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
11: Netto przedstawia.
12: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
13: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
12: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
13: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
12: To może zapraszamy?
13: Dobre!
11: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
14: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
15: Cześć, tu Baza!
16: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
17: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
18: I spotkanie z nami na żywo.

0: eventim.pl.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kawa Dallmayr 500 gramów, ziarnista Classic i mielona Classic Intense. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie bakalie Bacador. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. I do tego na Dzień Nauczyciela wszystkie praliny. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka. Codziennie.
2: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
3: Kogo?
2: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
3: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
2: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
3: Tak, jest posterunkowy Cezary.
2: No, więcej na szkłomazgon.pl.
3: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
2: I Cezary Pazura.
4: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
3: Psał też wrześniowe 20-lecie. Olsztyn, Urania, 9 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Olsztyn, Urania, 9 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
4: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
5: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
4: Pewne zwycięstwo.
5: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank. Let's go!
6: Padł sprzęt? Zamów w MediaMarkt i odbierz zakupy do 90 minut z dostawą za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt. Wybierz sprzęt, który da Ci przewagę. MediaMarkt.
7: Po reklamie.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

Kidze i Bletka w Melo. To jest 100 BPM. Dzisiaj pytamy, czego nie mówić u cioci na imieninach na literę D. Dzięki za wszystkie wiadomości. Ktoś nam napisał, dobrze ciocia wygląda. I tak zaczęliśmy się zastanawiać, że to chyba zależy od kontekstu tej wypowiedzi. Jakby powiedział, dobrze ciocia wygląda, no to już trochę gorzej. Piotrek napisał, duży wujek, a taki głupi. No nie można tak do wujka mówić. Zuzia, dawniej jakoś ten dom to ładniejszy się wydawał. No, trochę zapuściła ciocia, tutaj widzę kwiatki nieopielone. No i Adam jeszcze, do dna wujku. No właśnie, wujka lepiej nie uruchamiać.

0: Mam pytanie, Mikołaj. Gdzie jest Iga Dudziuk?
1: To jest dobre pytanie właśnie.
0: Gdzie jest
1: tutaj,
0: Iga?
1: Nie jest w pracy właśnie.
0: Ale ja zorganizowałem zastępstwo. Bo skoro Iga nie chciała przyjść, to przyjdzie inna.
1: Widzisz?
0: Ale nie ma na imię
1: Trzeba
0: Iga.
1: Trzeba przychodzić do pracy, bo cię Olek zastąpi inną.
0: Właśnie. Natalisa zaraz przyjdzie. I to, będziecie... mam wrażenie, będzie ekstremalnie ciekawa godzina na antenie Melo Radio.
1: I będziecie też odliczać, bo słyszałem, że to follow, co teraz skończy grać, to propozycja też
0: tak
1: jest.
0: Tak jest. A bo wiesz, stary, jak to jest. Piątek jest, mi się już nie chce pracować, bo cały tydzień pracowałem, więc ja sobie wezmę kogoś, kto będzie to robił ze mną.
1: Tak,
0: i
1: żeby
0: będzie
1: ktoś inny popracował.
0: Tak. I jeszcze mi za to płacą, widzisz, jakie to jest niesamowite?
1: Wiesz co, szkoda, że mi mówisz dopiero teraz, jak skończę.

autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22:00 grają sami najlepsi. Sam Fair, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego

0: Reklama. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca. Stał też wrześniowe 20-lecie. Olsztyn, Urania, 9 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Olsztyn, Urania, 9 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
1: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36, już od 34,99 za parę. Biedronka.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
3: Po reklamie.
4: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Ula Harciarek.
5: Drożej na stacjach paliw w weekend i poniedziałek. Litr benzyny ma kosztować maksymalnie 6,97, a diesla 8,06 zł. Hubert Hurkacz przeszedł do historii. Tenisista po raz pierwszy w karierze ograł legendarnego Serba Nowaka Dziokowicza.
6: To wyjątkowe zwycięstwo dla mnie, pokonać zawodnika, który osiągnął najwięcej w historii tenisa. No i oczywiście chciałem podziękować wszystkim za wsparcie i za kibicowanie przez cały czas i będę walczył dalej. Pozdrowienia.
5: Hurkacz wcześniej przegrał z Dziokowiczem 8 meczów z rzędu. Policja we Francji uzyskała 2 zrabowane obrazy Renoira. Są warte nawet 10 milionów euro. Jest praca dla trenera piłkarskiego. Takiej osoby szuka Związek Piłki Nożnej w Ganie. Trzeba tylko wysłać do niego CV.
4: Już miałem lekką nadzieję, Mikołaj, że to jednak u nas. Ale nie.
7: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
8: 30 najmocniejszych numerów. To jest wasza lista hitów. 30 Meloradia. Najgorętsze hity tego tygodnia.
4: Hity gorące, ale też gorąco no już nie jest.
9: No, to zdecydowanie.
4: Jest mi smutno, bo ja dzisiaj, słuchajcie, musiałem ubrać koszulkę, bluzę i kurtkę.
5: Nie, dajcie spokój.
4: Ja uważam, że to
9: gdzie masz bluzę, przepraszam, bo ja widzę tylko koszulkę.
4: Schowaną, ale lepiej wyglądam bez bluzy, dlatego, bo jak wiadomo, w radiu wygląd się liczy. Mam, słuchajcie, do was najważniejsze pytanie tego dnia.
5: A propos lata?
4: Co sądzicie o grzybiarzach?
9: Oni mają 100 twarzy. 100 twarzy grzybiarzy.
5: Nie wiem. Nigdy.
4: A lubicie
5: nie
4: zbierać grzyby?
5: Nie. Znaczy nigdy nie zbierałam.
9: To nie byłem na grzybach. Musimy się wybrać.
4: Super. To widzę, że trafiłem z pytaniem na idealnych ludzi. Ale wiecie, że ten piątek po 18 to jest trochę tak jak grzybobranie? No bo my zawsze znajdujemy te najlepsze okazy muzyczne i my tak sobie tutaj bardzo gramy je i wynajdujemy i szukamy.
5: To ładne porównanie. Podoba mi się.
9: Bierzecie grzyby na programie? To nieźle.
5: Że jesteś grzybiarzem.
4: Być może. Nie kontynuujmy tego tematu już dalej. Mikołaj, może miejsce 30 byśmy zagrali, co?
9: Miejsce 30. A to nie jest 27? Nie, to jest spadek. Heaven, Thomas Gray. No, skandal.
4: S jak spadek, S jak skandal.
9: No właśnie.
4: S jak...
9: super.
4: Miejsce 29.
9: Zapraszam do głosowania.
4: Gips PZ Karnawał. Ula, powiedz, że teraz miejsce 28.
5: Teraz miejsce 20.

0: 28.
1: Oj, proszę, jaki news. Ale nisko, no. Lumix i Selfower. Co będziecie robić w weekend?
0: Nie wiem, bawić się chyba?
2: Ja będę krzyczał. Będę krzyczał, ale nie będę krzyczał tutaj na antenie, bo niecenzuralnie będę krzyczał.
1: To jest 30 Melo Radia! 27 nowości Alone i Back to Yours.
3: To jest 30 Melo Radia. To jest nowe.
1: Tu Pychu, siemano.
4: I've been fighting.

0: strony wasza Natalicka. Na miejscu 25 mamy Tobi Romeo, Fly High.
1: Cześć dziewczyny, i ze mną się nie przywita, no. Tak mi miło po prostu. Natalisa u nas. Siemano. Co tam u ciebie?
0: Bardzo dobrze. Jutro mamy występ na roztańczonym PGE Narodowym, więc się troszeczkę stresuję, ale to jest taki pozytywny stres.
1: Okej, czyli gdzieś tam w brzuch lekko dygocze, ale to jest takie pozytywne.
0: To są motylki.
1: Aha, czyli
0: tak jakby była zakochana, no.
1: Okej, myślałem, że tak, wiesz, no nasze nowe studio na przykład zareagowałaś.
0: O, też jest prawda.
1: Słuchaj, nie wiem, czy ty wiesz, na co się piszesz, bo przez całą tę godzinę będziesz musiała ze mną współprowadzić listę hitów.
0: O Boże.
1: I to będzie mocne. No to zróbmy taki mały test. Miejsce 24, masz napisane, co tutaj jest. Możesz spróbować zapowiedzieć.
0: A gdzie jest napisane miejsce 24?
1: A tutaj, bardzo proszę, tu ci myszką pokazuję. O.
0: Aha. Let me forget you.
1: Tak jest. To miejsce 24 i nowość w tym notowaniu 30 Meloradia. Za chwilę do Natalisty wracamy.
2: To jest nowe w 30 Meloradia.

0: Chwilę temu zupełna nowość na antenie Melo Radia. W 30 Melo, Warinery, Let Me Forget You. Teraz miejsce 23. No nie debiutanci, bo w liście hitów są już naprawdę bardzo, bardzo długo. Topik i Becky Hi. To Sorry Papi.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Zaraz będą nowości, ale właśnie, a propos Sorry Papi, no to jest to numer, którego tekst jest taki buntowniczy, tak zachęca do emanowania pewnością siebie i to jest chyba cała Natalisa.
2: Dokładnie tak, to jestem tak. Cała ja.
0: Słuchaj, my już tutaj mogliśmy sobie podejrzeć, co się wydarzy jutro i już wiemy to przedpremierowo i wiemy, że to będzie show. Co się jutro wydarzy? Gdzie ty jutro zagrasz?
2: Zagram jutro na Stadionie Narodowym, tak? Więc to jest w ogóle jakieś dla mnie niesamowite. Będę ja, będzie cała moja ekipa, tańcerki, DJ, który będzie jutro moim hype-manem ogólnie.
0: Okay.
2: Więc nie mogę się doczekać.
0: Będzie z pazurem?
2: No oczywiście, że tak. Musi być troszeczkę pazurka.
0: Musi być koniecznie. Czy to jest gdzieś było na twojej liście, żeby tam się pojawić, żeby zagrać na Narodowym?
2: Ja myślę, że to jest na liście każdego artysty, żeby pojawić się na Narodowym, chociaż na chwilę, chociaż trochę. Wiesz, tak samo jak gadam z tancerzami. Zawsze każdy mówi, to jest moje marzenie, żeby zatańczyć na Narodowym, żeby zaśpiewać na Narodowym, więc to też było na mojej liście takich marzeń. Czekam na swój koncert. A
0: też czekamy, mam nadzieję, że będziesz widziała nas w pierwszym rzędzie, jak to już się wydarzy.
2: No to na pewno.
0: Słuchaj, teraz czas na nowość na antenie Melo Radia, bo w piątki wychodzi dużo nowej muzy, o czym ty dobrze wiesz, bo sama tę muzę wykonujesz. Lost Frequencies, Don't Forget About Me, tak nazywa się jego najnowszy numer. To co, posłuchamy sobie?
2: Posłuchamy sobie.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Miejsce 22 On Tonight.
1: I Silva Bumpa. To jest 30 Meloradia, miejsce 22 już powoli za nami, ale przed nami jeszcze dużo czasu z Natalisą. Mega się z tego powodu cieszę, że
0: Mam nadzieję,
1: się nam spotkać. No ja jestem, widzisz ten uśmiech? On nie jest sztuczny, naprawdę. Słuchaj, muszę cię zapytać o jedną rzecz, powrócić trochę do Królowych Przetrwania. Bo ty powiedziałaś tam zdanie, że masz nadzieję, że po tym programie twoje spektrum fanów wzrośnie, że będziesz miała szersze grono fanów. Tak. Ty to zauważyłaś?
0: Tak, ja to zauważyłam. Oczywiście, że tak. Bardzo dużo dał mi ten program, wiesz, i bardzo dużo ludzi się do mnie, kobiet szczególnie, tak w wieku 30-40 lat odzywa i mówią tak, dajesz Natalka, nie poddawaj się, nie robisz nic złego, jesteś sobą. Też bym chciała mieć taką odwagę, jak byłam w twoim wieku. Więc mega fajnie.
1: To chyba trochę jest tak, że w tym programie nie można udawać, nie? Że ty po prostu taka jesteś.
0: No absolutnie nie można tam udawać. 24 godziny na dobę, podłączony mikrofon, kamery wszędzie, z każdej strony, nie da się udawać.
1: A było coś takiego, że się bałaś na przykład, że jakaś scena zostanie pokazana? Nie wiem, bałaś się chrapać w nocy?
0: Bałam się, że mnie nagrają, że na przykład, nie wiem, ślina mi cieknie, wiesz, po policzku, a ja śpię, co nie, z rańca zawsze każdy przychodził z kamerą i bałam się, że właśnie się nie obudzę na czas.
1: A było coś takiego, że jak już widziałaś ten program potem w telewizji, to myślałaś o tym, że jest, czemu to pokazali?
0: Nie wiem, to już były takie ujęcia, że pewnie kilka razy tak miałam, ale wiem, że mogło być gorzej.
1: Okej, czyli w sumie generalnie in plus ten program dla ciebie.
0: Bardzo, bardzo.
1: No to możemy się spodziewać, że w czymś podobnym jeszcze wystąpisz? Masz coś w planach?
0: Kurde, jak powstanie taki program, który mnie zainteresuje, to jak najbardziej.
1: No to trzymamy mocno kciuki, a teraz czas na miejsce 21 i inne dziewczyny śpiewające po polsku, modelki. Każdy twój ruch to 21 w tym tygodniu.

0: No my z wami jeszcze zostaniemy, bo to jest 30 Meloradia. Jak co tydzień, w piątek po 18 odliczamy wasze ulubione numery. Ale nie co tydzień, mam takich gości jak dziś. Natalisa ze mną, raz jeszcze, siemano.
1: Cześć.
0: Słuchaj, ja bym chciał ci zrobić taki mały test.
1: Słucham.
0: Co ty sobie słuchasz tak prywatnie?
1: Dobrze.
0: Pokaż mi, jakie masz trzy ostatnie piosenki przesłuchane.
1: Tak?
0: Na pewnej platformie, o której nie możemy mówić.
1: Dobra, moment.
0: Jestem mega ciekawy, co to jest.
1: Ale wiesz, co ci powiem? Dobra, no dobra. Dobra, to będzie tak, album o co chodzi.
0: O, dobry
1: musiałam strzał. Musiałam sobie posłuchać. Następnie będzie Shuta Oki.
0: Okej.
1: Bo moja tancerka miała do tego choreografię i sobie musiałam to przesłuchać jeszcze raz. Lubię ten numer ogólnie. I Cardi B, Aha.
0: To jest dobry pik, muszę ci powiedzieć. Nie przeglądałaś, tam nie przewijałaś, tylko powiedziałaś trzy ostatnie.
1: No.
0: No to znasz się na rzeczy. A za chwilę miejsce 19, my też się znamy na rzeczy. W sumie to wy się znacie, bo wy głosujecie. Nowość będzie trzecia i ostatnia. Joel Curry, Hannah Bolane, Don't Go Breaking My Heart. To za chwilę.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
4: Wybieram na moją pierwszą konsolę DJ-ską i mam wybraną.
5: Dwie stówy są twoje!
4: Dziękuję bardzo.
3: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Miły dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
6: Nie. Jakie to składniki?
5: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
6: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
5: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
7: A cappuccino też za piątkę?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
10: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JYSK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JYSK – Scandinavian Sleeping and Living.
11: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Cocolino, płyn do płukania, 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
12: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
13: Kwiaty, znicze, piękne kompozycje. W Brico Marché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49 oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
14: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności, bez zbędnego stresu.
15: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów, a wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
16: Bocian! Patrz! Bocian!
17: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
18: Odlatujemy, odlot!
17: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach. Nowa energia, nowe weekendowe Melo i stary ja. Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
0: Autopromocja.

0: 2018 I Like.
1: I Marlon Hofstadt. Kiedyś Keri Hilson, teraz on zabrał się za ten numer i wyszło mu to świetnie. To jest 30 Mel Radia, ze mną dalej Natalisa. I ja ci muszę zapytać o jedną rzecz.
0: Słucham ciebie.
1: Jaka jest taka najbardziej absurdalna, najdziwniejsza plotka, jaką usłyszałaś na swój temat?
0: Ojejku, nie wiem, czy jest taka.
1: Bo ty jesteś raczej taką osobą, której mogłyby powstać takie rzeczy.
0: Tak, ale chyba nikt aż tak grubo nie poleciał.
1: Okej, nikt ci nie zapadł tak w pamięć, nie zadarł nikt... z tobą aż tak mocno.
0: Nie, albo w ogóle to, wiesz, przelatuje przeze mnie. Jak ja widzę, że coś jest nieprawdziwego, to jakoś to do mnie za bardzo nie dochodzi, nie wczuwam się w to, wiesz?
1: Okej, możesz być taką kontrowersyjną osobą dla wielu osób.
0: Mogę.
1: I nawet stwierdzę, że jesteś, ale chyba lubisz to, nie?
0: Lubię to. Lubię
1: jest w tym coś pociągającego.
0: Jest coś w tym pociągającego. Ja w ogóle bardzo lubię polaryzować ludzi, żeby ktoś się ze mną może zgadzał, może ktoś się ze mną żeby nie zgadzał, żeby ktoś ze mną podyskutował. Lubię to.
1: Okej, co byś powiedziała, żebym ja się pokłócił z tobą? Masz jakieś
0: nie
1: takie
0: wiem.
1: Pytanie? Pokłóć się ze mną, bardzo proszę.
0: To ty się ze mną pokłóć.
1: Dobrze, twoja muzyka jest nie super i teraz mnie przekonaj.
0: Ja cię nie będę przekonywać, to po pierwsze, słuchaj.
1: Nie, żartowałem.
0: Słuchaj, z czego chcesz. No, najlepiej się popłakać. Żegnam cię.
1: No i tyle było z rozmowy. Jeszcze wyjdziesz ze studia. Będzie nagłówek na sociale bardzo ładny. Ale muszę cię jeszcze zapytać o jedną rzecz, bo ty jutro będziesz na tym narodowym. Jaką masz taki przepis na to, żeby całą noc się dobrze bawić?
0: Być w gronie najbliższych. Zaprosiłam wszystkich najbliższych dla mnie na ten koncert, bo jest on dla mnie bardzo ważny. Przyjeżdża moja rodzina, przychodzą moi przyjaciele, przyjeżdża mój chłopak, więc no...
1: Zaciskamy mocno kciuki.
0: No
1: i teraz czas na jedną z nowości i numer, który może wlecieć do 30 Meloradia, jeszcze w liście nie jest, ale być może dzięki waszym głosom w całym następnym tygodniu to się wydarzy, że wleci. Avalon i For Nothing.

0: brzmi piątkowy wieczór w Melo Radio. To jest miejsce 17 w 30 Melo, waszej ulubionej liście hitów To Colors i Prima Donna. A nasza jasno świecąca gwiazda dalej z nami, Natalisa, siemano.
1: Okay.
0: Słuchaj, no bo skoro ty już przyszłaś tutaj pracować trochę za mnie i współprowadzić ze mną listę hitów,
1: to może jakaś wypłata?
0: Nie, to może jakaś wymiana. Chciałabyś usiąść sobie tutaj i zapowiedzieć numer i go zagrać?
1: Zagrać?
0: Jak prawdziwy radiowiec?
1: A jak się, jak zagrać?
0: No to chodź, to ci pokażę.
1: Kliknąć?
0: Dawaj,
1: guzik?
0: Dawaj,
1: dobra,
0: dawaj.
1: Idę.
0: Siadaj tutaj, ja ci teraz wszystko wyjaśnię, kochana. Bierzesz sobie słuchawki.
1: Siadasz. Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Tak jest. Zapowiadasz, co teraz poleci. Ja ci tutaj pomogę, bo jest strasznie trudno, bo to K-Trail i Paco Amoroso. Musisz powiedzieć Sexy Magic. Możesz też powiedzieć wszystko, co chcesz do twoich fanów jakichkolwiek.
1: Aha.
0: I klikasz tutaj ten guzik. I to jest tyle.
1: Okej. Które to?
0: 16.
1: To?
0: Nie, tu w ogóle nie patrzysz.
1: A, tu nie patrzę.
0: Patrzysz tu. Patrz. Musisz, no. Miejsce 16, Sexy Magic i klikasz ten guzik.
1: Next?
0: Tak.
1: Dobra. Miejsce 16, Sexy Magic.

0: miejsce 16 w tym tygodniu. W 30 Meloradia. K-Trill, Paka, Amoroso, Pink Panthers, Fred Again i Sexy Magic. Mam ochotę zadać ci pikantne pytanie, ale nie wiem, czy mogę. Mogę?
1: To moje ulubione.
0: Dobrze, słuchaj. Czy seks może być magiczny? Jak już tak mówimy, Sexy Magic?
1: Myślę, że może. Oczywiście, okay. Że tak.
0: No to wspaniale, o to chodziło w tym pytaniu. Też tak uważam i a propos piątkowego wieczoru, myślę, że to jakaś tam może być podpowiedź. Nie zachęcamy, tylko przedstawiamy opcję, prawda? Za chwilę miejsce 15 w 30 Meloradia, ale już niestety bez Natalisy, bo Natalisa ucieka. Trzymamy bardzo mocno kciuki za Narodowy jutro.
1: Dziękuję. Ściskamy. Bardzo.
0: Chcesz coś dla fanów powiedzieć, może dla niefanów też? Dla
1: kocham
0: wszystkich, którzy
1: was.
0: Słuchają?
1: Kocham wszystkich, hejterów również. Buziaczki dla was. Oglądajcie mnie jutro, pa!
0: Za chwilę miejsce 15 w 30 Meloradia.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: 30 najmocniejszych numerów. Tu jest wasza lista hitów. 30 Meloradia. Najgorętsze hity tego tygodnia.
2: No i mamy już 19, a to oznacza, że lecimy dalej z 30 Meloradia, a zaczynamy tę godzinę od gościa, który jest niekwestionowanym rekordzistą w swoim kraju. 14 hitów umieścił na miejscu pierwszym najpopularniejszej niemieckiej listy hitów. No a zobaczymy, czy uda się to mu w Polsce z tym numerem. Na razie nie, bo to na razie miejsce 15, ale kto wie. Robin Schulz i Watermat, Take It Slow. Od tego sobie rozpoczynamy. Tupychu, siemano.

Miejsce 14 w tym tygodniu to Iben i Easy Bizu, All of My Love, a teraz czas na miejsce 13, oczko wyżej, gość, który znów znalazł się w top 100 na liście DJ Magazine. Tym razem na miejscu 17. To Lost Frequency.

0: To miejsce 11.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: A jak piątek, jak lista hitów, no to oczywiście kolejna z naszych nowości. No i to będzie naprawdę bardzo mocna sprawa, no bo rozgrzaliście ten numer na TikToku. Oznaczaliście nas, żebyśmy go zagrali. No i my zrobić inaczej oczywiście nie możemy, no bo jak wyłapujemy tak dobre nowości, no to oczywiście, że one na antenę Melo Radia trafić muszą. No słuchajcie, nie ma innego wyjścia. Zasypaliście nas właśnie oznaczeniami, więc musimy to zagrać. No i to będzie bardzo mocna polska premiera od Mata Bukowskiego i Natalii, którzy zresztą sami wam powiedzą o tym numerze więcej.
2: Cześć, tu Mat Bukowski.
3: I Natalia.
2: Słuchacie właśnie naszego najnowszego numeru Grawitacja na antenie Melo Radia.
3: Opowiada on o silnym przyciąganiu do drugiej osoby, od którego trudno się uwolnić, nawet gdy próbujemy pozostawić przeszłość za sobą.
2: Serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy.

Whatever Tension, to Axel i Bon w Meloradiu. Miejsce 10 w tym tygodniu, a teraz czas zajrzeć co oczko wyżej, a tam numer, który był moim sprzymierzeńcem na tegorocznym Tomorrowland. Wtedy go poznałem i wtedy bardzo mi się on spodobał, no i mam nadzieję, że wasze serca też kradnie. No w sumie już wiem, że to robi, bo jest bardzo wysoko w 30 Melo. Na miejscu 9. Criss Cross Amsterdam i My Oh My. 30 Melo.

0: Neptunika i What If. Jeden z moich ulubionych numerów ostatnich tygodni. I szczęśliwa siódemka.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Ale zanim będziemy odliczać dalej, no to zaglądamy do Los Angeles. Tam tworzą numery duet Arm & Hammer. Tak się oni nazywają. Zaprosili do współpracy Oaks i nagrali numer Fallen. No i posłuchajcie, jak on pięknie brzmi.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: ale to jest dobre. Armin Hammer i Oaks to Fallen. Propozycja do 30 Meloradia, numer, który wyszedł dziś i od razu usłyszycie go u nas w Mela. Na za chwilę miejsce szóste i numer, który bardzo wam się podoba, na tyle, że właśnie na nim wylądował. Offenbach i Fall to the Floor.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Autopromocja. Festiwal Ant On Air w Meloradio.

0: знайдеш време, а ни едни калории. Мело. Под каждым взглядом лучше, ніж каждый енергетик. Мело Радио. Слухай щоденно и вкрути се. Автопромоция. Реклама.
1: Toyota prezentuje Rok potęgi ośmiu premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda. Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
5: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
9: Kiciu,
10: a?
9: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
10: Już czuję ten dreszczyk a? I wygraną. A? Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
11: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
10: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
11: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
10: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
12: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
13: Sterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
10: Kogo?
13: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
10: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
13: Edytko, Ogólnopolski Dzień Segregacji Szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
10: Tak, jest posterunkowy Cezary.
13: No, więcej na szkłomazgon.pl.
10: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
13: I Cezary Pazura.
14: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika, czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
15: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj

Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Najgorętsze hity ostatniego tygodnia. To jest 30 Meloradia.

0: byli na czwartym, są na czwartym. Armin van Buuren i Sasha. To Everlasting, a na miejscu trzecim naprawdę mocny wzlot, można tak powiedzieć. Z 14 na trzecie w górę, Eli Aux i Lawinia.
1: To jest miejsce trzecie. 30 Meloradia.

0: Ładnie w górę z miejsca 14 na 3. Eli Oaks. I Lawinia, To Reasons, a na drugim też bardzo mocno w górę. Nawet mocniej, z 16 na 2. Kygo i Max McNown.
1: To jest miejsce drugie 30 Melo.

0: na awans w tym tygodniu. Rozkochał was ten numer i wcale się nie dziwię. Kaigo i Max Magnon to Take Me Back. I to w remiksie od Robina Schulza. Na miejscu drugim. A na szczycie ona. To Oliwka.
1: 30 Meloradia. To jest wasz ulubiony hit tego tygodnia.

Ja się temu wyborowi wcale nie dziwię. Liwka i poza tobą nic. Prywatnie u mnie numer jeden, u was również, bo to miejsce pierwsze w tym tygodniu w 30 Mela Radia i coś mi się wydaje, że nie tak łatwo będzie Liwkę zdetronizować. A za chwilę 20 i lecimy z Biforem przed dobrym Melo. Przypominam też, że po 21 Festiwaland On Air będzie szansa na to, żeby posłuchać seta od jednego z DJ-ów, którzy tam zagrają, no i zdobyć wejściówki na najlepszy Sylwester w Polsce. Melo.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neuroatypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neuroatypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.
5: Punktualnie 20, no to rozkręcamy before przed dobrym melo. Przekąski macie? Jakieś ubrania, fajny ficik przygotowany? O muzę ja zadbam. Tu pychu, siemano, John Summit, All The Time. To na początek.

Iben i Easy Bizu. To All of My Love. Tak brzmi piątkowy wieczór w Meloradiu. To jest Before przed dobrym Melo. 20:10 na zegarach, a jak Before, to oczywiście przypominamy numery sprzed lat. Ja bardzo lubię wam je wynajdywać, no i przypominać takie rzeczy, które warto sobie odkurzyć. No a teraz będziemy to robić z rokiem 2007 i numerem gościa, który po raz kolejny z rzędu został ogłoszony najlepszym DJ-em świata według rankingu DJ Magazine. To David Guetta. No i zanim on zaczął zapraszać gwiazdy światowego formatu popu do swoich numerów, takie jak Sia czy Rihanna, to zapraszał tego gościa. I to właśnie dzięki jego wokalowi jego największe hity odniosły tak ogromny sukces. Chris Willis i David Guetta. Rok 2007 brzmiał właśnie tak. To Love Is Gone.

0: ale ja lubię ten numer, a szczególnie jego końcówkę. To Rockabye, Clean Bandit, Sean Paul i Anne-Marie w Meloradio. To znacie, a teraz czas na nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Ale dobra, zróbmy sobie taką spontaniczną akcję, bo ja wiem, że piątkowy wieczór już pewnie macie zaplanowany, ale jutro to kto wie, a ja mam podwójną wlotkę. Jedną i drugą, dwie. Na jutrzejszy koncert Guziora w Zabrzu, no na pewno tańczyliście wielokrotnie do jego numerów na różnych imprezach, możecie to też zrobić na jego koncercie. Kto chce się tam pojawić, no to niech da mi znać, z kim najlepiej się imprezuje i dlaczego. Macie może taką osobę wokół siebie, no i wysyłajcie głosówki na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl, a ja teraz gram nowość od PNAU, czyli grupy, która chyba bardzo lubi zmiany, no bo 10 ponad ładnych lat temu nagrali numer Changes, tym razem nagrali kawałek Change. No to gramy i zobaczymy, czy wam się spodoba.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Sorry Papi, tak podkręcamy dla was tempo. To jest Before przed dobrym Melo. 20:33 na zegarach. No, uczucia mogą być różne, można przepraszać, ale można też robić inne rzeczy, takie na przykład na zgodę, i o tym sobie zaraz porozmawiamy, bo teraz przypominamy kolejny numer, tym razem z roku 2013 i goście, który nazywa się Clady. No i poza tym, że dobrze robił muzę, no to też trenuje taniec towarzyski. Ja w sumie robił to w młodości. No ale taka sztuka też się przydaje, bo na przykład w teledyskach dobrze to wygląda, możecie sobie to zobaczyć. Zresztą i ten numer, i teledysk jest... O, i cały wypchany różnymi uczuciami. Najpierw było Sorry Papi, a po Sorry Sexy. Sexy Papi.
1: Yo no estoy bien hoy.
2: Vamos para el cuarto.
1: Déjame, mi amor.
2: Por favor.

0: Klasyk, Kaskada i Evacuate the Dance Floor w Melo.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: A ten numer, który mam dla was, to będzie naprawdę mocna ciekawostka. Armin van Buuren, on powraca, Funk Tribu mu pomaga, no i powstał tak oto numer Nirvana. I brzmi on naprawdę mocno, no piątkowy wieczór z tym numerem będzie jeszcze lepszy. Posłuchajcie.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

To jest Gifford przed dobrym Melo. To tu Jamo, Vice i Mahan i Lonely, numer z roku 2020. Takie perełki wam przypominamy w Biforze. Został on stworzony na początku pandemii, w czasie, kiedy byliśmy odizolowani od świata. No i właśnie to jest taki hymn przeciwko samotności w czasie pandemii i różnych kwarantan. No i to właśnie nim kończymy Bifor przed dobrym Melo, ale za chwilę 21 i zaczynamy Festivaland On Air. Specjalny program na antenie Melo Radia. Będzie set od jednego z DJ-ów, którzy na tegorocznym Festiwalandzie zagrają.

0: promocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor. Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
2: i mocno podkręcone tempo.
3: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
1: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
9: Bo nie mam żadnych objawów.
10: Bo nie mam czasu.
11: Bo boję się diagnozy.
12: Bo wiecie co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
13: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam: nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę.

0: wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.

0: Radio Olsztyn. Tu jest Festiwaland on Air w Meloradio.
1: No właśnie, jest 21, jest piątek, odpalamy kolejny Festiwaland on Air, 31 dzień grudnia. To właśnie wtedy będzie najlepszy Sylwester w całej Polsce, w stolicy naszego pięknego kraju, Festiwaland. No a zagrają tam naprawdę masa gwiazd, między innymi gość, który stworzył nam seta na dziś. Zaraz powiem kto to, ale wcześniej to powiem, że mam dwie podwójne wlotki na tegoroczny Festiwaland. Żeby je zgarnąć, no to wystarczy, że wbijecie na WhatsAppa Meloradia, no i napiszecie mi, jaki numer jest tym, który chce Chcecie usłyszeć w trakcie całego Festiwalandu najbardziej i dlaczego. Czekam na wasze głosówki na WhatsAppie. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl.
0: Festiwaland on Air w Meloradio.
1: A gość, który stworzył dzisiejszego seta, to ktoś, kogo znacie z numeru Sandstorm. Darude i jego set już teraz. To Festiwaland on Air w Meloradio.

To jest Festival Ant On Air, program, w którym gramy wam sety od DJ-ów, których usłyszycie na tegorocznym Festiwalandzie, czyli najlepszym sylwestrze w całej Polsce. On odbywa się w Warszawie i to już jest kolejna jego edycja, kolejna pod szyldem również Meloradia, na którą was gorąco zapraszamy, no bo tam się naprawdę będzie działo. Masa DJ-ów i polskich, i zagranicznych. No między innymi DM, Skytech, Lucas & Steve, czy między innymi Darut, którego seta słyszycie teraz. Oni tam się pojawią, a ja mam dla was dwie podwójne wlotki na tegoroczny Festiwalant. Jeżeli chcecie je zgarnąć, no to napiszcie mi, na jaki numer najbardziej czekacie, jaki chcielibyście usłyszeć i dlaczego. Czekam na głosówki na WhatsAppie Meloradia, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl, a teraz dalsza część seta od Darut.

0: Fantastyczny jest ten set. To Darut w ramach Festiwal Anton Air, gość, którego usłyszycie w tym roku na Festiwalandzie, na najlepszym Sylwestrze w całej Polsce, w całym kraju. No i ja mam dwie podwójne wlotki na właśnie Festiwaland. Jeśli chcecie je zgarnąć, to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia i dajcie mi znać, na jaki numer najbardziej czekacie. No i w sumie to już jedna tylko została, bo jedną podwójną dostaje Maciek.
1: Siemano.
0: Elo.
1: Wiem, że Skytech będzie na Festiwalandzie i jakby można było na tym imprezie usłyszeć Panie z pasterzem moim, to po prostu rozniosłaby się cała ta sala, dlatego musi to być i...
0: Maciek, obiecuję, że poprosimy Skytecha, no i ty go też zobaczysz, no bo podwójna wlotka na Festiwaland w tym momencie trafia do ciebie. To jest Festiwal Anton Air, jeszcze jedna taka podwójna wlotka czeka, a ja czekam na wasze głosówki na WhatsAppie Melo, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. A teraz wracamy do seta, to Darut w Meloradio.
2: Tu jest Festiwal Anton Air w Meloradio.

0: To jest set od Darut w ramach Festival Ant On Air, czyli programu, który przygotowuje was na najlepszą noc tego roku, czyli Sylwestra, którego mam nadzieję spędzicie razem z nami właśnie na Festiwalandzie w stolicy naszego pięknego kraju. Mam jeszcze jedną podwójną wlotkę na właśnie tegoroczną edycję i właśnie ją rozdaję naszej kochanej Beacie, która wysłała głosówkę na WhatsAppie Meloradia. Na jaki numer najbardziej czekasz?
1: No hej, ja odnośnie tych dwóch wlotek na Festiwaland powiem szczerze, że moim największym marzeniem to jest usłyszeć Diem w jego tak naprawdę jakimkolwiek utworze, ponieważ uwielbiam typa. Chodzi oczywiście o Daniela Majewskiego i nie mogłabym odmówić sobie, nie jadąc po prostu na tak wielką imprezę. To jest po prostu moje największe marzenie, zobaczyć go za konsolą.
0: I to się, Betty, stanie, bo właśnie w tym momencie dostajesz podwójną wlotkę na tegoroczny Festiwaland. Będziesz się świetnie bawiła, to ci mogę na pewno powiedzieć i zapewnić. No między innymi do tego gościa. To Darut w Meloradio i dalsza część jego seta.
2: Tu jest Festiwaland On Air w Meloradiu.

I to jest prawdziwa muzyczna petarda. Set od Darut w ramach Festivaland On Air. Przypominam, Festivaland to impreza, która odbędzie się już 31 grudnia. Meloradio was na nią gorąco zaprasza. No mamy nadzieję, że wpadniecie i słuchajcie już za tydzień po 21 kolejnej części Festivaland On Air, bo będę miał dla was kolejne wlotki na to wydarzenie. I naprawdę dobry, świetny set kolejny.

0: Olsztyn i na 95 FM. Autopromocja.
1: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
2: Odlatujemy, odlot!
1: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię: no dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe Melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10. Melo.

0: Sprawdzamy tempo. Autopromocja. Reklama. W browarni Gitla z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. O reklamie. Autopromocja.
1: Możesz płacić telefonem, gadać z samochodem i zamówić coś na drugim końcu świata.
2: A najtrudniej i tak wstać z łóżka.
1: Nie obiecujemy, że będzie łatwo, ale na pewno będzie śmiesznie.
2: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
1: Żebyś wiedział, że...
2: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
2: Marcin Sikora.
1: Waldek Darłak.
0: Autopromocja. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM.
3: This is how good.

0: Melo Radio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Dołożyłbym do namiotu, żeby pojechać razem z dziewczyną na wyjazd na rybę.
2: Szybka kasa od Melo Radia w tym momencie trafia do ciebie.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Melo Radio. Melo to twój.